palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Teraz.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
3: Radio SK. Mówię to kolejny raz. Nie jestem już pewna ilości.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.
7: SK Żary News.
8: Daty urodzenia, liczby, horoskopy, tarot i uzdrawiające dźwięki. Dla jednych ciekawostka, dla innych sposób podejmowania ważnych decyzji. Czym jest astrologia? O tym opowiadają Marta Słowińska-Janusz i Aleksandra Matusiak ze Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych.
9: Samą numerologią interesuję się ponad 25 lat, a pracuję, myślę, że około ponad 10 jako numerolog. Odważyłam się też z tym pracować, z tym narzędziem. I od jakichś dwóch i pół, trzech może lat jest ogromny wzrost zainteresowania tymi metodami analizy osobowości, można by było powiedzieć, charakteru człowieka. Jest ogromne zainteresowanie, ogromny wzrost różnych metod modyfikowanych, różnych systemów numerologicznych wykorzystywanych. Bardzo dużo tego jest w internecie przede wszystkim. Także tak, widzimy, że jest ogromne zainteresowanie.
10: Czyli jakiś trend się może wytworzył? Czy
9: ogromny. My też zauważamy taką powtarzalność, bo to jest ciekawe, że w ubiegłym stuleciu, około lat 20. również był taki boom
11: na ezoterykę.
9: Więc widzimy tą powtarzalność, że właściwie...
11: Takie cykle astrologiczne.
9: To są takie cykle numerologiczne, które są powtarzalne po prostu, więc nas to jakby bardzo nie dziwi, no aczkolwiek fajnie jest tego doświadczyć.
10: Mhm. Ale mówią, że 2026 to jest jak powrót do 2016, więc może coś w tym jest.
11: 10 numerolog, 10 lat.
9: Tak, to jest, no jest to troszeczkę inaczej mimo wszystko. Owszem, to jest taki cykl 10-letni, 9-letni w sumie tak naprawdę, bo w numerologii kończymy na tej liczbie 9, aczkolwiek jak ktoś interesuje się bardziej numerologią, to wie, że to nie do końca tak jest. Można powiedzieć, że jest podobnie.
10: Mhm. A czy trzeba gdzieś tak, nie wiem, być rozwiniętym duchowo, żeby bardziej się w to zagłębić?
9: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak naprawdę wszyscy posiadamy ogromne zasoby intuicji. Nie każdy z tego po prostu umie korzystać, a niektórzy korzystają i nawet nie wiedzą. Także to wydaje mi się, że to jest w taki sposób odbierane. Tak? Nie trzeba jakoś bardzo być duchowo rozwiniętym. Tak? Teraz też jest taka moda. Tak, jest teraz taka moda na rozwój duchowy. To się różnie tam nazywa. My to czasem nazywamy różową duchowością, bo my oprócz tego, że a może właśnie dzięki temu, że zajmujemy się z Olą tym, czym się zajmujemy, czyli astrologią, numerologią, różnymi innymi technikami, które prowadzą właśnie do rozwoju człowieka tak naprawdę, bardzo mocno stąpamy po ziemi. Nie odlatujemy na żadne różowe chmurki, tylko bardzo mocno przy pomocy, w moim przypadku, głębokich analiz matematycznych staramy się zrozumieć, co tutaj robimy na tej ziemi, odnajdywać nasze talenty i wszelkiego rodzaju predyspozycje. Także my mocno stoimy na ziemi. Ten rozwój duchowy u nas jest z perspektywy uziemienia tak naprawdę, tego tu i teraz, tak? To jest nierozerwalne, owszem, ale no tak jak już powiedziałam, przede wszystkim liczy się tu i teraz, to co teraz robimy, tak? Życie codzienne, mamy taką tendencję i zauważamy to w szeroko pojętej duchowości, też tej internetowej bardzo często, bo teraz wszystko się rozgrywa właśnie gdzieś tam online w internetach. My jeszcze jesteśmy tym pokoleniem, które czytało książki dużo i szukało w bibliotekach i w różnych takich niedostępnych już teraz miejscach.
11: Antykwariatach.
9: Tak. no, zauważamy, że ta duchowość prowokuje do takiego odrealnienia, tak? Ludzie zapomnieli, żeby faktycznie docenić, zauważyć te efekty wow, które się takie w duchowości pojawiają, takie przeżycia głębokie, zapomnieli, żeby szukać tego w codzienności, czyli w każdym dniu, w tym, co robisz na co dzień, odnajdywać to, tak? Także tęsknią za jakimiś takimi uniesieniami, szukają tego na różnych kursach, warsztatach, duchowych szkołach, a tak naprawdę zapomnieli, że to wszystko jest w nas i można to odnaleźć w codzienności, w codziennych czynnościach tak naprawdę.
0: Mhm. Jest takie powiedzenie, że nasza teraźniejszość tworzy naszą przyszłość, więc jeżeli skupiasz się na przykład na rozpamiętywaniu przeszłości albo martwisz się o swoją przyszłość, to w zasadzie nie żyjesz. Więc dlatego my też często to mówimy, że tutaj, w teraźniejszości budujesz swoją przyszłość, więc nie zamartwiaj się o swoją przyszłość, bo ona jeszcze nie nastąpi. Musisz zadziałać w tu i teraz.
10: Wspomniałyście intuicja. Jaki to ma związek?
9: Każdy z nas posiada swego rodzaju intuicję. To jest tylko słowo, które jakby odzwierciedla to nasze czucie. Każdy z nas ma do tego predyspozycję, żeby przeczuwać, co się dzieje wokół niego, tak? Jaką decyzję podjąć. Bardzo często mówimy wtedy, że podjęliśmy dobrą decyzję. Ja z perspektywy numerologii mogłabym powiedzieć, że o, tutaj zadziałał twój dzień i miesiąc urodzenia, tak?
0: W astrologii z kolei, no, każdy z nas się urodził gdzieś z jakimś księżycem. Ja jako astrolog, jak przychodzą do mnie ludzie na analizy astrologiczne, to każdy ma kosmogram i każdy człowiek, niezależnie czy to będę ja, czy to będziesz ty, czy to będzie wujek Zdzisiu, czy to będzie ciocia Zosia, każdy z nas urodził się z kosmogramem, w którym jest Słońce, Księżyc i wszystkie planety. Księżyc w astrologii odpowiada między innymi Księżyc za intuicję, więc każdy z nas ma tą intuicję, tylko teraz astrologia pomaga nam odkryć, jakiego rodzaju jest to intuicja. I tutaj kłaniają się aspekty astrologiczne, znaki zodiaku, domy horoskopu i po prostu w astrologii, kiedy przychodzi do mnie ktoś taki, ja patrzę na te, jak to Marta mówi, krzaczki, czyli na to koło horoskopu, to ja od razu rozpatruję Słońce, Księżyc i to mi daje obraz, jak ten człowiek pokazuje się na zewnątrz, a jaki jest, kiedy na przykład zamykają się drzwi mieszkania i jest w domu, jak się zachowuje po prostu w takiej codzienności swojej sam ze sobą. I to o tym właśnie w astrologii mówi nasz Księżyc, ale Księżyc też mówi o intuicji, o tym, że coś przeczuwamy. I teraz kwestia tego, w jakim znaku horoskopu masz ten Księżyc, będziesz na przykład popłyniesz za tą intuicją, poczujesz to i będziesz chciała za tym pójść, a niektórzy mogą mieć tak trudne aspekty, że będą bardziej rozpatrywać różne problemy z poziomu głowy, na przykład z poziomu Merkurego zamiast Księżyca. Więc myślę, że każdy z nas, nawet nie myślę, jestem pewna, że każdy z nas ma w sobie pokłady intuicji, tylko jest kwestia tego, żeby je rozpoznać i nauczyć się je wykorzystywać.
10: Jeśli chodzi o horoskopy, bo tutaj myślę, że no większość sobie taki horoskop czyta, czy to naprawdę ma odzwierciedlenie, bo niby mówi się, że jest tak napisane, żeby pasowało w większości do każdej osoby. Czy gdzieś jednak faktycznie pod tym znakiem zodiaku dużo możemy wyczytać?
0: To znaczy, ja zawsze mówię tak, że nie jesteśmy jednym znakiem zodiaku. Z reguły ludzie wiedzą, w jakim znaku zodiaku było ich Słońce, no bo spod jakiego jesteś znaku, co nie? No to jest moment, pokazuje nam, w którym znaku zodiaku, w jakim momencie po prostu to Słońce się znajdowało w momencie naszych urodzin. Ja na przykład jestem Skorpionem, Marta jest Baranem, nie wiem, spod jakiego ty jesteś znaku.
10: Ryby.
0: O, ryby. Więc w tym czasie właśnie Słońce przebywało w danym znaku zodiaku, ale oprócz Słońca w naszym kosmogramie mamy jeszcze mnóstwo planet i to są planety tak zwane personalne, są planety socjalne oraz planety pokoleniowe. Ich razem planet samych plus światła, Słońce, Księżyc jest 10. Do tego dochodzą różne elementy horoskopu, które tutaj teraz nie będę mówić, bo nie chcę zanudzać, ale my nie jesteśmy tylko i wyłącznie znakiem zodiaku. A te horoskopy gazetowe, które często widujemy, no to one przede wszystkim piszą o tym znaku solarnym, ale może się okazać, że na przykład jesteś solarnym rakiem, ale masz na przykład Księżyc w Lwie i resztę planet właśnie tych takich osobistych w znaku lwa i przez twoją osobowość, przez twój charakter bardziej będzie wybijał się ten archetyp znaku lwa i możesz na przykład czytając horoskopy stwierdzić, że w ogóle do mnie nie pasuje ten horoskop znaku raka, bo ja taka nie jestem. A czytasz lwa i mówisz, wow, pasuje. A się okazuje, że na przykład masz tam ascendent, księżyc, Merkurego i powiedzmy Wenus, więc będziesz bardziej tym archetypem. Dlatego tak ważne jest, żeby znać swój kosmogram, a gazetowe horoskopy właśnie, one powstały na przełomie XIX i XX wieku, które zostały rozpropagowane jakby, żeby rozpropagować astrologię i pomóc ludziom właśnie identyfikować swoją osobowość na podstawie 12 archetypów, czyli 12 znaków zodiaku. Właśnie w tych czasach powstała ta gazetowa astrologia i z jednej strony intencją tego człowieka było rozpropagowanie astrologii, żeby zaczęli ludzie się nią interesować. No ale niestety później została ona, że tak powiem, sprowadzona tylko do tych horoskopów gazetowych, co sprawiło, że ludzie zaczęli drwić z astrologii, śmiać się, a nie pasuje mi coś tam, takie wiesz, rozumiesz. Mhm. Także trzeba po prostu brać astrologię na poważnie, bo zarówno astrologia, jak i numerologia to są starożytne nauki. I my z Martą uważamy, że wielcy tego świata nadal korzystają z zasobów, narzędzia, jakim jest astrologia i numerologia. Kiedyś na każdym szanowanym się dworze był astrolog, numerolog, w ogóle te dziedziny były połączone, teraz zostały one rozłączone, nie wiem po co. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie skupiać się tylko na tym słońcu, bo my nie jesteśmy tylko znakiem solarnym.
9: Generalnie nie ma dobrego numerologa, który nie musiałby się interesować astrologią, czyli to jest nierozerwalne. No my mamy to szczęście z Olą, że pracujemy we dwie.
11: Tak.
9: I się uzupełniamy. Idealnie się złożyło.
10: Może tak miało być.
9: Tak, to gwiazdy może nam tutaj. Jeśli chodzi o numerologię, jest dokładnie bardzo podobnie, jak tutaj Ola powiedziała o astrologii, że to nie są tylko liczby od 1 do 9, tak jak podpowiada nam internet bardzo często, ale w numerologii to jest szereg podliczb, które mają na nas wpływ. Tak zwane podliczby, z których ta główna liczba wynika. Dlatego numerologia to są też nasze imiona i nazwiska, które są tak zwaną zmienną w numerologii, ponieważ czasem zmieniamy, dodajemy sobie jakieś imię, zmieniamy, my kobiety zwłaszcza, zmieniamy nazwisko po ślubie, więc zmieniają nam się pewne aspekty naszej osobowości, takie jak liczba duszy, liczba ekspresji zewnętrznej czy celów życiowych. Ja bardzo często, jak kobiety tutaj do nas przychodzą na takie sesje, które mają, powiedzmy, dość ciekawe życie osobiste i słyszą od swoich mężów, no zmieniłaś się po ślubie. No tak, zmieniłaś się po ślubie, ponieważ przyjęłaś nazwisko męża i nastąpiły zmiany w twojej liczbie duszy, ekspresji zewnętrznej, celów życiowych. Więc numerologia daje nam, tak samo jak astrologia, tak bogaty wachlarz wszelkiego rodzaju potencjałów, wyzwań, właśnie liczb, które prowokują nasze życie, takie liczby jak liczby cyklów życiowych, punktów zwrotnych, tak zwanych dekoracji drogi życia. Sama droga życia jest po prostu jakby punktem odniesienia. Jedną z najważniejszych i liczb, które zawsze już z nami zostaną, to jest liczba naszego dnia urodzenia, która odpowiada za nasze codzienne reakcje, spontaniczne decyzje, spontaniczne reakcje właśnie.
0: Tak, ale astrologii to jest właśnie księżyc, czyli to się pięknie uzupełnia.
9: Tak, to my na podstawie, to też nie jest nasza taka wiedza książkowa, tylko nasza wiedza doświadczenia pracy z astrologią i numerologią, bo prowadzimy wspólne sesje, które niezwykle uzupełniają cały ten wachlarz możliwości, jakie dają osobno astrologia i numerologia. No, nam daje to ogromne spełnienie, no i takie w związku z tym, że ja mam księżyc w pannie i lubię analizować pewne rzeczy, lubię dojść do przyczyny, lubię jak to zawsze mówię, do podszewki rozwinąć temat. Daje nam niezwykłe pole tutaj do popisu, do studium człowieka i jego charakteru po prostu.
10: A godzina urodzenia też pewnie ma znaczenie.
9: Ma bardzo duże znaczenie, tak samo w astrologii, jak i w numerologii, aczkolwiek numerolog jest w stanie bez godziny urodzenia wyznaczyć wszystkie najważniejsze aspekty portretu numerologicznego.
0: No w astrologii godzina jest bardzo istotna, ponieważ właśnie dzięki godzinie i miejscu urodzenia, całej dacie, czyli dzień, miesiąc, rok plus godzina i miejsce urodzenia, wyznaczamy wtedy taki szczegółowy horoskop, bardzo ważna właśnie jest ta godzina i miejsce, ponieważ one nam pokazują, pozwalają wyznaczyć domy horoskopu, czyli obszary, jest 12 domów horoskopu, tak jak 12 znaków zodiaku i ascendent. I wczoraj tak rozmawiałyśmy o tym ascendencie tutaj na Kręgu Kobiet i padło pytanie, co to jest ten ascendent? I ascendent to jest... Ja to lubię mówić, że to jest nasz drugi znak zodiaku. To jest znak zodiaku, który wschodził w momencie naszego urodzenia, czyli był najbardziej wysunięty na punkt najbardziej wysunięty na wschód. I można być na przykład zodiakalnym skorpionem, ale mieć ascendent w innym znaku zodiaku. I ascendent przede wszystkim on mówi o tym, jak my się pokazujemy na zewnątrz. To jest trochę taka nasza maska. I ja na przykład jestem zodiakalnym skorpionem, ale mam ascendent w lwie. Więc można powiedzieć, że tutaj jest taka mieszanka skorpiona i lwa. Marta na przykład jest zodiakalnym baranem, ale ma ascendent w bliźniętach, dlatego też zawsze mówimy, że Marta to jest taka rozgadana i jak ma coś trzeba powiedzieć, z kimś porozmawiać, coś załatwić, to zawsze wysyłam Martę, bo ona ma gadane.
9: Jest zabawnie, jest przy okazji właśnie zabawnie. Ale my się śmiejemy, że astrologii, takich podstaw, astrologii i numerologii powinno się uczyć w szkole, tak, bo byłoby naprawdę łatwiej. I to też mówimy z własnego doświadczenia, ponieważ nasza praca jest przede wszystkim poparta naszym doświadczeniem, nie tylko zawodowym, ale również osobistym. Inaczej chyba nie umiemy pracować, nie umiemy po prostu tutaj rzucać teoriami z książek, po prostu skupiamy się przede wszystkim na naszym doświadczeniu, co nam niezwykle pomaga w naszej pracy. I moim takim doświadczeniem osobistym jest takie uparcie, dążenie do tego, żeby właśnie ta astrologia i numerologia była uczona w podstawach gdzieś w szkołach, ponieważ bardzo dużo ułatwia to, zwłaszcza dzieciom później, rozwijanie talentów. I moim przykładem jest mój syn najstarszy, który spełniał moje ambicje, czyli szedł do szkoły muzycznej, bo ja bardzo kiedyś chciałam, a ewidentnie po przeanalizowaniu jego portretu numerologicznego wybrzmiewał talent plastyczny, który został przeze mnie po prostu zaniedbany. I teraz mój syn właściwie i nie gra na instrumencie, bo nie lubi, i nie rysuje, ponieważ nie rozwijał tego talentu. Więc bardzo dobrze jest znać kosmogram czy też portret numerologiczny swoich dzieci, żeby móc rozwijać te potencjały, które są naprawdę wywyższone w takim portrecie numerologicznym, czyli ich talenty. Tak zwane bloki liczbowe się w portrecie numerologicznym kształtuje, które pokazują nam te zasoby i te tak zwane niedobory, czyli na co bardziej zwrócić uwagę. To jest fantastyczne narzędzie, po prostu narzędzie.
0: No ja tutaj muszę dodać ze swojej strony, bo tak jak Marta powiedziała, pracujemy nie tylko na wiedzy opartej z książek, ale również na swoim doświadczeniu. Ja swoją przygodę z astrologią również zaczęłam dosyć dawno, jeszcze jako nastoletnia dziewczyna, ale przez to, że wychowałam się w mocno katolickiej rodzinie, gdzie to było takie negowane, ja nie mogłam, że tak powiem, wcześniej rozwinąć skrzydeł. Dopiero w zasadzie od kilku, sześciu, siedmiu, ośmiu lat, no tak chyba z ośmiu lat, tak na serio zajmuję się astrologią, kiedy mam odwagę właśnie wychodzić z tym do ludzi, bo wcześniej, no niestety długo też przez to, że nie mogłam wychodzić ze swoimi pasjami, bo było to negowane w mojej rodzinie, ja nie potrafiłam określić się, co ja bym chciała w życiu tak naprawdę robić. I kiedy odważyłam się właśnie zajrzeć do tej astrologii tak na serio, przeanalizowałam swój kosmogram, no to tam wyszło, że właśnie to, co powinnam robić, to jest kontakt z ludźmi, praca z drugim człowiekiem, właśnie też poprzez te narzędzia astrologii. I ja co sobie tak mówię, że to jest taka moja misja chyba na to wcielenie, żeby mówić o tej astrologii i pomagać ludziom, chociaż ja wiem, że też astrologia jest narzędziem nie dla wszystkich, bo dla mnie jest to bardzo ważne narzędzie, które pomaga mi żyć i to jest mój taki swoisty język symboli, który pomaga mi funkcjonować w tej rzeczywistości, ale są ludzie, którzy na przykład będą negować astrologię, oni na przykład wybiorą psychologię, ale to też jest narzędzie do rozwoju intuicji. Podobnie karty tarota, runy, którymi Marta się też zajmuje, czy właśnie numerologia, to wszystko są narzędzia do rozwoju naszej intuicji. I ja kiedy poznałam swój horoskop, mam też adoptowanego syna, tutaj Marta mówiła o swoim synu, ja też właśnie dzięki analizie jego horoskopu zauważyłam, jakie są problemy, że na przykład ma problemy w komunikacji, bo ma mocno obsadzony dom 12, właśnie ten księżyc i Merkurego w domu 12. Marsa na ascendencie, tutaj może mówię jakimiś takimi szyframi, ale dla mnie to jest zrozumiałe. I po prostu ja, kiedy zauważyłam ten horoskop mojego syna, kiedy sobie go otworzyłam, zrobiłam synastrię z moim horoskopem, to dla mnie jakby się po prostu otworzył świat i mówię, aha, to dlatego on jest taki, dlatego ma problemy z tym, dlatego ma problemy z tamtym, muszę zmienić podejście. No i mówię, teraz małymi kroczkami zmieniamy to podejście, ale dzięki astrologii właśnie. Dzięki astrologii mogłoby przyjść mi tutaj z 10 psychologów i mi mówić różne rzeczy, do mnie to nie dociera. Ja po prostu dzięki językowi astrologii potrafię sobie to przełożyć, co na przykład ktoś widzi w jakiejś innej formie. A ja patrzę na kosmogram i dla mnie wszystko jest jasne.
9: Czyli to są takie, astrologia, numerologia, to są narzędzia, które też pozwalają zrozumieć pewne zachowania naszych bliskich. My po prostu wtedy przestaje się manifestować to taka nasza potrzeba oczekiwań, nie? Przestajemy oczekiwać, a zaczynamy rozumieć naszych bliskich, nasze rodziny, ludzi, z którymi mamy kontakt na co dzień.
10: Tak? Otwiera to oczy.
9: Tak, otwiera tak. Oczy, pomaga w naszej współpracy. Na przykład my znamy z Olą swoje dobre i mniej dobre strony. Poprzez kosmogram i poprzez portret numerologiczny znamy siebie. Wiemy, na co nas stać, wiemy, czego od siebie oczekiwać i naprawdę niezwykle się uzupełniamy, ale dzięki tej wiedzy tak naprawdę.
0: To właśnie nawet wykorzystywane jest to w taki sposób, że ja wiem, że jak trzeba z kimś porozmawiać, coś załatwić, no to wtedy wysyłam Martę, bo wiem, że ona ma cierpliwość, ma ten księżyc w pannie, a ja z moim księżycem w baranie, to po prostu jak mam coś załatwić i mi nie idzie, to się wściekam. Dlatego ja wolę, Marta, ty to załatw, a ja jestem w innych sprawach. Ja jestem w sprawach bardziej organizacyjnych, że trzeba coś przypomnieć, zapisać w kalendarzu. Także wykorzystujemy te swoje potencjały, zasoby, ale również znamy swoje wady, które też można wyczytać z portretu i z horoskopu. I po prostu ja wiem, że na przykład do tego się nadaje i na przykład Marta załatwi to lepiej. Albo z niektórymi sprawami Marta mówi, ja tego nie ogarnę, dobra, ja to załatwię, co nie? Także to jest naprawdę pomocne.
9: Mhm. Wyczytujemy, tak jak już powiedziałam, tak zwane niedobory, jakie mamy w portrecie numerologicznym, czyli właśnie te tak zwane wady. No to słownictwo jest takie ubogie, powiem szczerze. To ciężko nazwać wadą, po prostu
0: to są
9: rzeczy...
0: Wyzwania, tak.
9: Tak, to są rzeczy, do których my się nie nadajemy, bo nie nadajemy się do wszystkiego,
0: nie
9: tak? Nie ma ludzi od wszystkiego.
0: Predyspozycje.
9: Tak. Więc umiemy to po prostu dzięki tej wiedzy i zrozumieniu siebie nawzajem, umiemy to sprawnie w naszej współpracy, w naszym działaniu, tutaj w stowarzyszeniu również wykorzystywać po prostu i żadna do drugiej nie ma o to pretensji, bo każda zna swój portret i swój kosmogram. Także znamy się jak łyse konie, to tak dosłownie, tak?
0: Ja to się śmieję, jest nawet takie powiedzenie, zamiast się dołować, naucz się astrologii i obwiniaj wszystko planety.
9: No, tak, dokładnie tak jest.
10: A jeśli chodzi o pierwszą taką sesję na przykład, na którą ktoś chce przyjść, chce się dowiedzieć, czy my musimy się jakoś przygotować, jakoś się wyposażyć w informacje odnośnie nas samych, jak taki portret na przykład się tworzy?
9: Tak, wiedza jest niezbędna, oczywiście przede wszystkim swojej pełnej daty urodzenia. Jeśli chodzi o numerologię, wskazana jest godzina urodzenia. Oczywiście ja sobie poradzę bez tej godziny, ale jak jest znana, to super. My już wiemy, że taką godzinę można sprawdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo te godziny są tam zapisywane. Możliwe, że nie wszystkie roczniki, ale większość naszych sesji. Tak, nawet była taka sytuacja, że pamiętam, że miałyśmy bardzo dużo sesji u dziewczyn, które nie znały swojej godziny urodzenia i były pielgrzymki do naszego Urzędu Stanu Cywilnego i za którymś razem tam panie urzędniczki, które obsługiwały te nasze klientki, to co? Do wróżki idziecie. Takie zabawne. Ale tak, ta godzina jest bardzo pożądana w numerologii. Miejsce urodzenia oczywiście. I pełne imię i nazwisko. Pełne, czyli wszystkie imiona, jakie posiadamy. Nawet zbierzmowania, jeśli ktoś takie posiada. Dobrze jest to sprawdzić. Wszystkie nazwiska. Przede wszystkim, jeśli chodzi o kobiety, to rodowe i później, które... Właściwie wszystkie, bo są też kobiety, które są po rozwodach, miały kilka nazwisk. Więc ja potrzebuję wszystkie te dane, tak, żeby określić jak najwięcej w portrecie numerologicznym. Teoretycznie najważniejsze jest to pierwsze nazwisko, pod którym przyszliśmy na świat. To jest
0: no w astrologii przede wszystkim, ja tam nie biorę imion i nazwisk pod uwagę. Tutaj głównie skupiam się na dacie urodzenia, czyli dzień, miesiąc, rok, godzina i miejsce. I wtedy można wyznaczyć tak zwany horoskop urodzeniowy, czyli to jest mapa naszego, jakby mapa nieba na dzień i moment naszego urodzenia.
9: Tak.
0: Ja to lubię lubię tak właśnie mówić, że to jest taka mapa potencjałów i wyzwań naszego życia, ale w astrologii nie tylko określamy tutaj mapa, tak samo w numerologii, nie tylko określamy to, jacy jesteśmy, jaka jest nasza osobowość. My możemy również dzięki astrologii i numerologii spojrzeć w przyszłość. W astrologii są to tranzyty, są to progresje, to już są takie metody bardziej, takie metody prognostyczne, czyli bardziej takie zaawansowane, że na podstawie tego horoskopu urodzeniowego możemy spojrzeć, jak aktualne tranzyty planet wpływają na poszczególne, że tak powiem, zakresy naszego życia. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo można sobie wyznaczyć na przykład taki horoskop urodzeniowy, zwany solariuszem. Na dzień urodzin, w dniu urodzin po prostu można przyjść do astrologa, zrobić sobie taki prezent i wyznaczyć sobie horoskop urodzeniowy, zwany solariuszem, który mówi nam, pokazuje jakby taką ogólną prognozę całego roku.
9: W numerologii jest dokładnie tak. Dokładnie tak samo. Też robi się solariusz taki numerologiczny. Wyznaczamy tak zwany rok osobisty, rok numerologiczny, który jest ogólny dla każdej drogi życia. Rok osobisty jest już bardzo osobisty. Wyznaczamy miesiące osobiste, dni, a nawet godziny osobiste, tak? Więc bardzo często przychodzą osoby, które mają na przykład trudne rozmowy o pracę albo w ogóle jakieś takie trudne wydarzenia i proszą o wyznaczenie godziny osobistej w danym dniu,
0: żeby pójść na rozmowę o pracę, tak, której, czy o 15, czy o 16.
9: Tak, żeby mieć tą siłę taką energetyczną, bo czasami jest tak, że budzimy się rano i powiedzmy od godziny 7 czujemy się, jakby ktoś z nas spuścił powietrze, a dopiero odżywamy od 12. Często mówimy, ach, wypiłam kawę i już jest lepiej. Tak, tak. A my patrzymy w taki godziny, portret numerologiczny, sprawdzamy godziny osobiste i się okazuje, że na przykład od 3 rano do 7 rano to była katastrofa. Tak. Nie? I potem trzeba było dojść do siebie, tak zwane godziny pustki, gdzie musimy bardziej na siebie uważać. I jeśli chodzi o numerologię, jesteśmy w stanie zaplanować każdy miesiąc tak naprawdę, wyznaczyć jego...
10: Podobnie w astrologii.
9: Tak, jego aspekty i dzięki temu łatwiej się, że tak powiem, idzie przez życie, tak? No myśmy, ale to już dla pasjonatów.
0: Tak, ale miałyśmy, że z Martą wyznaczałyśmy już i na przykład godzinę, datę rozmowy o pracę, tak, ślubu, czy na przykład...
9: To bardzo często.
0: Tak, tak, właśnie o godzinę ślubu w urzędzie, na przykład jeżeli ktoś bierze, czy na przykład zamówić sobie na godzinę 13, czy na 15, to też jest różnica.
9: Ale miałyśmy też wyznaczenie daty ślubu, bo to wszystko ma znaczenie, wtedy tak, wyznaczamy całą datę.
0: Czy na przykład tego lipca, czy na przykład innego lipca, bo tutaj właśnie bardzo ważne tak, są. Tutaj akurat mówię, numerologia mówi, bo to jest ten dzień, ale w astrologii też są ważne aspekty tutaj, jakie zachodzą. I wtedy to się bierze też pod uwagę horoskop osób, którym się wyznacza tą godzinę.
9: Tak, takie robimy, wyznaczamy wtedy liczbę rodziny, liczbę tego małżeństwa, wyliczamy dogodną datę, dogodną godzinę. Miałyśmy taki przypadek, kiedy osobno byłyśmy poproszone bodajże, byłyśmy osobno poproszone o wyznaczenie i wyznaczyłyśmy dokładnie ten sam dzień i dokładnie tą samą godzinę.
10: Nie wiedząc,
9: bez porozumienia i potem chyba kilka dni po tych naszych sesjach miałyśmy taką rozmowę i Ola do mnie mówi, wiesz, tam wyznaczałam ostatnio godzinę, słuchaj, i datę. Ja mówię, słuchaj, ja też wyznaczałam. I nagle, a słuchaj, co wyznaczyłaś, nie? I pięknie nam się to pokryło. No to była rewelacja, nie? I mogły, co do minuty. Tam nawet wyszło nam, że dobrze by było, gdyby ślub był opóźniony o 15 minut, nie? Że tam bodajże 16:15 byłoby najlepiej, ale ta 16 też będzie dobra, nie? Poważnie.
0: Często zdarzają się pytania o pracę, o miłość, o zdrowie, chociaż my tutaj mówimy, że nie jesteśmy lekarzami. Jedynie możemy po prostu spojrzeć w energię, ale zawsze trzeba się udać do specjalisty, bo my tutaj, że tak powiem, bierzemy za to odpowiedzialność.
9: Nie diagnozujemy, nie robimy takich rzeczy. Czasami w numerologii to się nazywa miesiące pustki i ja wtedy zawsze mówię, że zadbaj wtedy o siebie, nie rób żadnych wyzwań fizycznych, psychicznych lub odwrotnie, może być taki natłok wydarzeń, że pod koniec tego miesiąca trzeba będzie mocno odpocząć. Wtedy może się zdarzyć właśnie, jak organizm odpoczywa. No, często łapie nas przeziębienie po to, żebyśmy na pewno się położyli do łóżka, nie?
0: Często właśnie, czy to miesiące pustki, czy taki okres właśnie domykania cyklu przed urodzinami. Na miesiąc przed urodzinami często się okazuje, że jakieś przeziębienie, osłabienie, bo to jest po prostu, w astrologii są cykle, myślę, że w numerologii to samo. I po prostu domyka się cykl roczny przed urodzinami i ciało odpowiada, kończy coś, żeby narodzić się do nowego cyklu rocznego.
10: Skoro możemy tak powiedzieć o całym roku, o całym miesiącu, nawet o dacie, Czy jakoś na wakacje my możemy sobie coś tutaj przepowiedzieć? Czy jechać tu, czy jechać tam? Czy góry, czy morze? Czy będzie wszystko okej, czy nie?
9: Tak, można coś takiego zrobić. My nawet jak jeździmy na warsztaty do Hiszpanii, to często Ola wtedy sprawdza. Ja już aż tak w to nie wchodzę. Ja wtedy staram się odpoczywać, ale Ola swoją pasją tutaj astrologa rozwiązuje nasze wszystkie historie i jest bardzo ciekawa. Na przykład jaki ascendent mamy w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie? I faktycznie sprawdza się to w taki sposób, że się na przykład inaczej zachowujemy niż tu w Polsce. Zupełnie inne walory naszej osobowości
0: jak
9: się wtedy...
0: Jak
9: wyjeżdżamy, tak. Bo to wszystko można sprawdzić. Jest coś takiego jak bodajże kartografia.
0: Tak, astrokartografia.
9: Tak, i możemy sprawdzić, w jakim miejscu na świecie najlepiej byśmy się czuli z tymi aspektami astrologicznymi, numerologicznymi, tak, jakie mamy, tak, z tymi zasobami.
0: Szczególnie właśnie jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje za granicę, dosyć daleko, no to wtedy zmienia się jakby trochę nasza osobowość w tym miejscu wakacyjnym, ponieważ właśnie tutaj ta astrokartografia wchodzi w grę i zmieniając miejsce zamieszkania, zmienia się również nasz ascendent. Wiadomo, że jeżeli będziemy w Polsce na małych odległościach, to nie ma znaczenia, ale jeżeli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, nie wiem, lecimy na przykład, nie wiem, do Włoch, do Hiszpanii czy gdzieś, to ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce, a w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. I tak na przykład mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku, więc tam się zmienia nasza osobowość, jakby po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą, albo czujemy się inaczej, może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
9: Jeśli chodzi o numerologię, ja zawsze mówię, że pokaż mi swoją datę urodzenia, a powiem ci, czy lubisz w ogóle podróżować. Bardzo często są takie liczby w numerologii, które wszędzie na świecie czują się jak w domu. I lubią, uwielbiają wyjeżdżać, tak? Uwielbiają podróżować. Czasami jak za długo są w jakimś jednym miejscu, to czują się jak w klatce, muszą natychmiast coś zmienić. To jest naprawdę fascynująca przygoda, jak się obserwuje człowieka i na przykład po cechach zachowania bardzo specyficznych jesteśmy w stanie określić, że o, tu jest dużo siódemek, a tutaj będzie dużo dziewiątek. Ola wtedy mówi, a tu będzie znak lwa, nie? I my po zachowaniu, po gestach, po wyglądzie jesteśmy w stanie rozpoznać, jakie liczby w moim przypadku, jakie wibracje liczbowe dominują w danym portrecie numerologicznym. No to jest naprawdę dla nas taka, no, przygoda. Myślę, że to jest przygoda przede wszystkim.
0: Ja to się śmieję, że my czasami jak widzimy jakiegoś człowieka pierwszy raz i tak obserwujemy, no bo są ludzie, którzy po prostu zapadają w pamięć albo są charakterystyczni. I tak obserwujemy czasami, jak na przykład jedziemy w pociągu, czy gdzieś tam, to tak sobie myślimy, no ciekawa, chciałabym znać jej datę urodzenia. Spod jakiego ona jest znaku? A Marta, a kiedy się urodziła?
9: Ale najlepsze jest to, że miałyśmy kiedyś taką podróż do Krakowa, rozmawiałyśmy o warsztatach, które planowałyśmy, miałyśmy taką przestrzeń, te 5 godzin w pociągu i planowałyśmy warsztaty, które miałyśmy prowadzić. I ludzie, młodzi ludzie byli bodajże w przedziale, kilka osób i przysłuchiwali się, no bo jednak siłą rzeczy było słychać i w pewnym momencie pamiętam, a przepraszam, a panie czym się zajmują? I my miałyśmy wtedy takie chyba, tak, sesje 4 chyba, nie? To było tak, że
0: to jest nasza pasja.
9: Tak?
0: A no, kiedy się pan urodził? A kiedy pani się urodziła?
9: Tak. Pamiętam, że dziewczyna była, a ty grasz na jakimś instrumencie? A ona, zakładam szkołę muzyczną, gra na skrzypcach. No to było fantastyczne doświadczenie. No nam to sprawia przede wszystkim radość, więc naprawdę każdy człowiek, inni pytają, cześć, jak się czujesz, a my mówimy, cześć, podasz datę urodzenia? Także to jest dla nas ogromna radość, praca z drugim człowiekiem przez pryzmat właśnie tego, co tak naprawdę, i tutaj wrócę do intuicji, tak jak Ola powiedziała, że zmienia, inaczej się zachowujemy, że jedziemy gdzieś, inaczej się zachowujemy i tu właśnie wchodzi ta nasza intuicja, że my czujemy to miejsce, czyli co, z intuicji korzystamy, tak? Z tego tak zwanego szóstego zmysłu w tym momencie, że czujemy się w tym miejscu jak w domu, zaczynamy się inaczej zachowywać. To nie jest nic innego jak właśnie nasza intuicja, że czuję, że tutaj mogłabym żyć na przykład, nie? Że wyjeżdżają ludzie za granicę i czują, i dopiero tutaj czują się jak w domu, ponieważ tam najlepiej się rozwija ich portret numerologiczny, te wszystkie potencjały,
0: tak.
9: Czy też kosmogram, tak? Że to jest ich mapa.
0: Tak.
9: No, my zawsze mówimy, że data urodzenia, już tam abstrahując, pełna, niepełna, ale ta data urodzenia to jest taka właśnie, to jest klucz do jakby do czytania mapy naszego życia.
0: Tak? Że tutaj nie ma przypadku, że urodziliśmy się właśnie w ten czy w inny dzień i właśnie w tym miejscu. Bo tak jak mówię, kosmogram to jest mapa naszego życia, kosmiczna mapa naszego życia. I tutaj właśnie, tak jak też Marta wspomniała, fajnie by było, gdyby astronumerologia, astrologia, numerologia były chociaż podstawy w szkole, ponieważ to pomogłoby nam rozwijać się we właściwym kierunku. Ilu jest ludzi, którzy na przykład pod presją rodziców czy pod presją społeczeństwa rozwijają się całe lata w czymś, czego tak naprawdę nie lubią. I okazuje się, że mamy, nie wiem, adwokatów, lekarzy, którzy marzyli o tym, żeby na przykład malować. I są w tym zawodzie, bo na przykład była tradycja rodzinna, że zawsze tata był adwokatem, dziadek był adwokatem, więc ja też pójdę na tą adwokaturę. A tak naprawdę w środku ten człowiek ma potencjały do tego, żeby być wspaniałym artystą. I marnuje ten talent, ten potencjał.
9: Tak, to właśnie to jest to, co ja podałam jako swój przykład, że bardzo często my rodzice swoje aspiracje, swoje jakby talenty chcemy rozwijać poprzez nasze dzieci. A znając taki portret numerologiczny, znając taki kosmogram, program urodzeniowy, jesteśmy w stanie naprawdę wyłuskać to, co najlepsze

0: rodzica. Aha, czyli on tak ma, to jest jego natura, to tak. Tego nie zmienimy. I wtedy dopiero ci rodzice na zupełnie innym poziomie, z poziomu takiego właśnie zrozumienia, takiej akceptacji pełnej tego swojego człowieka w domu, młodego, to się przestaje manifestować. To dziecko zaczyna się ze swoim rytmem, ze swoją zgodą taką wewnętrzną rozwijać przy akceptacji rodziców i te trudne historie, które na początku wydają się trudne, one się przestają po prostu manifestować, bo jest pełne zrozumienie ze strony rodzica, bo my rodzice często chcemy te swoje dzieci na swoją modłę ułożyć, zapominając o tym, że to są zupełnie odrębne jednostki. My je mamy oczywiście wychowywać, ale nie zmieniać, nie? Więc one się zgodnie ze sobą rozwijają wtedy,
1: ale też myślę, bo ja tutaj tak mówię też o swoim przykładzie, gdzie ja bardzo długo nie potrafiłam sama siebie zrozumieć. Ja może też przez to, że właśnie wychowałam się w takiej tradycyjnej katolickiej rodzinie, gdzie było takie uznanie, że nie patrz na siebie, bo to jest egoistyczne, poświęcaj się innym, pomagaj, bądź grzeczna, bądź miła,
0: posłuszna.
1: Ja po prostu bardzo długo, już jako dorosła kobieta, już jako mężatka, już dziecko miałam, nie potrafiłam zrozumieć siebie, nie potrafiłam znaleźć swojego powołania, nie potrafiłam się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi zawodowo. Ja się imałam jednej pracy, drugiej pracy. Ja zrobiłam ekonomik, później zrobiłam jakieś liceum, studium kosmetyczne, później jeszcze coś i w żadnym z tych zawodów nie pracowałam. Chyba przez półtora roku tylko pracowałam w swoim zawodzie wyuczonym z liceum, ale dzięki astrologii, dzięki temu, że odważyłam się przełamać właśnie te moje rodzinne schematy, gdzie unikało się tych tematów, ja wreszcie odnalazłam swoją drogę i się okazało, że tak jakby przełamując te schematy rodzinne, jestem pierwszą osobą z rodziny mojej, która zajmuje się takimi tematami. Nie znajduję zrozumienia w swojej rodzinie, ale przestałam się tym przejmować i kiedy poznałam pełny swój horoskop, zrozumiałam, gdzie mam ten księżyc, gdzie mam ten ascendent, też wiele rzeczy w moim życiu, takich negatywnych rzeczy, przestało się manifestować. Ja po prostu tak jakby wskoczyłam na swoje właściwe tory. Tak jakby
0: coś się ułożyło,
1: tak.
0: Po prostu. I
1: tak.
0: To nie jest nic spektakularnego. Po prostu nagle...
1: Nagle poczułam, że jestem
0: jesteś na miejscu, nie?
1: Tak, że jestem na właściwym miejscu, że nie odstaję. A bardzo długo jako nastolatka, już jako dorosła kobieta, miałam takie poczucie, że ja nie pasuję, że nie wiem, co mam robić, w którym kierunku pójść. A teraz w zasadzie na chwilę przed 50, ja wreszcie znalazłam swoją drogę i czuję się, że jestem w dobrym punkcie swojego życia. Ale to też odkryłam właśnie dzięki astrologii. I numerologii pośrednio, bo Marta tutaj też wsparła mnie właśnie numerologią.
2: A powiedzcie proszę, jeśli chodzi o na przykład tarota, to w którym on jakby jest miejscu między tą astrologią a numerologią?
1: Karty tarota, ja na przykład łączę astrologię z kartami tarota, ponieważ...
0: Ale też łączysz z coachingiem.
1: Tak, tak. No to jest też jeszcze inna bajka, co nie? Że też z coachingiem można astrologię połączyć, bo prowadzę też sesję astro-coachingu. No ale wspominając właśnie te karty tarota, od kart się zaczęło w zasadzie. Astrologia była wcześniej, ale jeszcze nie miałam odwagi wychodzić z nią, bo myślałam, że to jest tak ogromna wiedza, jest tyle ludzi, którzy tyle o niej wiedzą, a gdzie tam ja taki malutki, że tak powiem, pikuś, więc skupiłam się na kartach tarota. I ja też pracuję intuicyjnie z kartami tarota. Oczywiście znam zasady, ponieważ jak w pracy z każdym narzędziem, czy to będzie astrologia, numerologia, karty tarota, runy, są zasady BHP.
0: No i każde to narzędzie ma swoją instrukcję obsługi.
1: Karty tarota tutaj to akurat przyniosłam swoje ulubione. To jest już bardzo zniszczona talia, bo bardzo długo z nią pracuję i praktycznie codziennie, więc do każdej takich kart tarota dołączona jest często książeczka z opisem. I owszem, można się uczyć tych opisów, można też pracować z nimi, ale ja uważam, że z kartami tarota warto jest znać znaczenie kart, dlatego ja też prowadzę kursy arkan wielkich, arkan mniejszych, tutaj w stowarzyszeniu, chyba 2 lata temu się odbył pierwszy, ale też prowadzę online i indywidualnie. Jednak uważam, że bardzo ważna jest ta intuicja, dlatego ja nie mówię, że w kartach tarota zaczynamy od czytania książeczki, tylko zaczynamy od oglądania kart i zastanowienia się, co dana karta mi mówi. Ja akurat lubię te karty tarota, które są bardzo takie barwne, bo są karty, gdzie tylko arkana wielkie są przedstawione obrazkowo, a arkana mniejsze, bo to jest karty tarota, to jest 78 kart i dzielą się one na arkana mniejsze i arkana większe, ale ja lubię te karty, gdzie zarówno i arkana większe, i arkana mniejsze przedstawione są obrazkowo, ponieważ one pobudzają pobudzają naszą intuicję, pobudzają naszą wyobraźnię. I można sobie wyobrazić, widząc taką kartę, jakie ona ma znaczenie. Wiadomo, że ono nie jest najlepsze, może wróżyć jakiś smutek, a można sobie spojrzeć na tą kartę i ona zupełnie ma też inne znaczenie. To jest dziesiątka mieczy, to jest dziesiątka pentakli. I nawet patrząc tylko na ten obrazek, już ta intuicja i wyobraźnia jest pobudzona. A znaczenie kart z książeczki to jest jakby uzupełnienie. Także moim zdaniem karty tarota to nie jest wyrocznia. Przede wszystkim, ja zawsze mówię, ostatnio miałam tutaj klienta na karty, ja mówię, ale rozumie pan, że karty nie dadzą panu odpowiedzi. To jest one pokazują tylko to, co już w panu jest. Mogą ewentualnie pokazać kierunek rozwoju, ale one nie dadzą odpowiedzi, więc trzeba pamiętać, że karty tarota to nie jest żadna wyrocznia. Jak idzie się do jakiejś wróżki, no ja mówię, ja jestem wróżką, tarocistką, ale ja nigdy nie powiem nikomu, że na przykład za 3 miesiące umrze, bo to jest naprawdę, to jest karygodne, to jest zupełne pogwałcenie wszelkich zasad BHP pracy z kartami. Także ilu tarocistów, tyle też interpretacji tych kart. Ja wychodzę z założenia, że one mają obudzić naszą wyobraźnię, również klienta, który do nas przychodzi.
3: Odnaleźć odpowiedzi, które w nas są już tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Marta dobrze mówi, bo Marta pracuje z runami i to też w sumie na tym tak samo działa. Tu chodzi o to, żeby wydobyć tą intuicję i to, co ten człowiek ma w swojej podświadomości, żeby pobudzić jego intuicję i żeby znalazł tą odpowiedź w sobie. No bo ja nie udzielę tej odpowiedzi, ja nie znam tego człowieka, nie wchodzę w jego buty. I myślę, że każdy mógłby pracować z kartami. Ja nie jestem, nie wyznaję zasady, że tylko ja mam prawo dotykać kart i tylko ja mam je rozkładać. Ktoś przyjdzie do mnie, zapyta się, czy może sobie kupić kartę tarota. Proszę bardzo, kupuj i pracuj z nimi. Wyciągnij sobie jedną kartę, zobacz, co ona ci mówi, czy ona jest dla ciebie pozytywna, czy ona jest dla ciebie negatywna, jak ty ją odbierasz. Także moim zdaniem z kartami tarota może pracować każdy, ale nie każdy musi je rozkładać dla innych.
3: Często porównuję to do takich hieroglifów albo takiego pisma obrazkowego. Właściwie to też jest kwestia interpretacji, prawda? Wchodzimy do takiej piramidy, widzimy sobie przedstawione hieroglify na ścianach, czy też obrazy, które de facto interpretujemy, tak? No oczywiście tam są odkryte, wiadomo już, co to oznacza, ale tutaj jest dokładnie w kartach to samo. Wiemy, co dany obrazek oznacza, interpretujemy go, czyli znowu pracujemy z własną intuicją po prostu.
2: Jest tyle rzeczy, o które bym chciała zapytać, ale interesują mnie no te dźwięki właśnie, te fale dźwiękowe. Widzę, że tutaj przede mną są jakieś urządzenia.
1: Kamertony.
3: Pracujemy z kamertonami, tworzymy medytacje prowadzone, takie sesje wyciszające, ponieważ w tym natłoku informacji, w natłoku codziennych spraw ludzie naprawdę nie mają chwili na to, żeby się zatrzymać. My pamiętamy czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, żeby się gdzieś z kimś umówić, to trzeba było się posłużyć często intuicją i znajomością drugiego człowieka, żeby trafić na koleżankę, która akurat jest w domu, bo nie było telefonów. I to były piękne czasy tak naprawdę, ponieważ mam wrażenie, że mieliśmy więcej czasu na bycie sami ze sobą. Nie było tych przeszkadzaczy, tak? Nie było tego scrollowania, nie było tych telefonów, do których się, na które się zagląda, bo a nuż widelec przyszła jakaś wiadomość, tak? Więc my tworzymy takie sesje przy subtelnych, dość głębokich dźwiękach kamertonów. One są niezwykle subtelne. Nawet jakbyśmy miały tutaj zaprezentować to, nie wiem, czy to się nagra.
2: Zobaczymy.
1: Tutaj mamy kamerton on. Ale zaraz wezmę inny, bo mamy tutaj dwa rodzaje. Także to słychać, co nie?
3: Każdy kamerton ma swoją odpowiednią częstotliwość w hercach. I tak jak mówię, to są bardzo głębokie wibracje, które pozwalają naszym tutaj, uczestnikom naszych medytacji, głęboko się wyciszyć, zrelaksować, wejść w zupełnie inny stan. Naprawdę, zwłaszcza kobiety tutaj przychodzą na nasze medytacje, dziewczyny wychodzą zrelaksowane, wyciszone, odprężone, z zupełnie inną energią. Robimy te nasze spotkania zawsze w środku tygodnia, żeby wytrwać do soboty.
1: żeby się zrelaksować w środę i przetrwać do soboty.
3: Żeby tak, żeby się zrelaksować w środę i przetrwać do soboty. Tak, no o kamertonach można mówić dużo. My nie jesteśmy specjalistkami tutaj. My po prostu nauczyłyśmy się na odpowiednich szkoleniach i kursach też wykorzystywać po prostu te narzędzia do naszej pracy. Mamy w swoim stowarzyszeniu Monikę Kazimierczak, która jest wykwalifikowaną dźwiękoterapeutką i pracuje z misami, z gongami, również z kamertonami, z innymi instrumentami muzycznymi. My posługujemy się przede wszystkim kamertonami do tego, żeby wyciszyć siebie i osoby, które przychodzą na medytację prowadzone. Też,
1: Marta zarówno jako refleksolog wykorzystuje kamertony w pracy refleksologa, ale jako astro coach wykorzystuję również kamertony, kiedy przychodzi do mnie klient i no, na takiej sesji astrocoachingu często osoba, która wcześniej nie miała styczności z astrologią, czy w ogóle z narzędziami takiej pracy z intuicją, może zostać zalana falą informacji. Bo kiedy ja czytam horoskop, kosmogram czyjś, to i na przykład tranzyty, to jest dużo informacji, że na przykład może się stać to, albo jesteś taki, czy masz takie i inne predyspozycje. I czasami mentalnie to może być zbyt dużo dla naszej głowy, żeby to się poukładało. Ja często po takiej sesji astrocoachingu proszę takiego klienta, żeby mi się położył i ja wtedy, żeby ta cała wiedza w tej głowie się ułożyła, robię takie jakby wyrównanie, relaksację kamertonową i moim zdaniem właśnie te dźwięki, takie głębokie wibracje kamertonów, one pozwalają tą całą wiedzę, którą wcześniej klient otrzymał, jakby ułożyć się w tym ciele, no bo wiadomo, że kiedy dostaniemy tak dużo informacji, to często część z tych informacji gdzieś nam ulatuje z głowy, ona musi się jakby ułożyć w ciele i musimy się z tą wiedzą oswoić, a właśnie te dźwięki, głębokie dźwięki kamertonów, one pozwalają na to, żeby zrelaksować umysł i otworzyć go na taki... na taką jakby większą, szerszą wiedzę.
3: Ten natłok myśli,
1: wyciszają.
3: Człowiek skupia się na tych subtelnych wibracjach wtedy, więc jakby ten cały natłok, z którym przychodzą tutaj osoby na taką relaksację z kamertonami, no po prostu odchodzi. Wycisza się ta głowa. To jest naprawdę potężne narzędzie wyciszające, powiedziałabym, relaksujące.
1: Najśmieszniejsze jest to, że my prowadzimy te medytacje i często my jako prowadzące też później jesteśmy takie same zrelaksowane, takie.
3: No, to jest właśnie bardzo ciekawe, że to
1: działa
3: w dwie strony.
1: My to robimy dla innych, ale również same korzystamy.
3: Tak, bardzo często później po medytacjach tak wszystkie siedzimy i tak no, takie dobrze, fajnie by było porozmawiać,
2: dzień
3: dalej leci. Tak. No często dziewczyny przychodzą, które mówią, że nie potrafią się wyciszyć, że słuchajcie, ja nie mogę, jak będę się kręcić, to przepraszam, wiecie, bo ja mam tyle teraz na głowie i kładzie się taka osoba i my tylko słyszymy, jak delikatnie pochrapuje, nie? To jest moment po prostu.
2: Niweluje stres.
3: Tak, tak, bardzo, tak, bardzo. Pozwala się bardzo głęboko odprężyć, naprawdę, takie spotkanie. Tak, no my też tworzymy takie wyjazdy relaksacyjne, gdzie zostawiamy w koszyczku na cały dzień telefon, bez telefonów, bez żadnych właśnie takich przeszkadzajek, tak? I zajmujemy się tylko i wyłącznie właśnie wibracjami kamertonowymi przy udziale medytacji prowadzonej.
1: Także robimy teraz, tak, od astrologicznej strony patrząc, to będzie teraz nam bardzo potrzebne. Teraz właśnie te planety pokoleniowe weszły do takich aktywnych znaków jak bliźnięta, wodnik, baran, więc teraz bardzo trzeba będzie zadbać o to, żeby uziemiać się i żeby nie rozpraszać tej energii, ponieważ jest bardzo dużo takich rozpraszaczy, technologia, natłok różnych informacji i zalew tych informacji. Będzie trzeba umieć weryfikować, czy te informacje są sprawdzone, czy są prawdziwe, czy nie, bo różno takich fejków może być, więc no, to nawet my, znając właśnie aurę astronumerologiczną tego roku, czy też tego okresu, wiemy, że trzeba postawić właśnie na relaksację. medytacje, co też tutaj robimy, no bo działamy holistycznie.
3: Mhm. Tak, ale też jest ciekawe bardzo, bo poprzez astrologię, numerologię możemy przewidzieć pogodę.
1: Tak.
3: No właśnie. Możemy przewidzieć pogodę. Na przykład ostatnio, jak rozmawiałyśmy z Olą, tak się przerwałam, przepraszam, to a propos tych upałów, to Ola tam mówi, no ale to było do przewidzenia przecież tutaj. No to wiadomo, że będzie gorąco, nie? I my tak, wiecie, podchodzimy do tego na zasadzie, dla nas to nie jest żadna niespodzianka, nie?
1: Można było to przewidzieć. Że trzeba teraz, bo my teraz akurat się z mężem budujemy, że chyba trzeba będzie na poważnie się zastanowić w nowym domu nad klimą, bo teraz najbliższe lata mają być właśnie upalne, gorące, dużo wiatrów, burz, bo Uran w bliźniętach.
3: Ale pamiętam zeszłoroczny, bo my tak jeździmy na różne festiwale, jesteśmy zapraszane i ostatnio byliśmy w Żaganiu na festiwalu Y u Estery Parker i bardzo fajna impreza. Mamy nadzieję, że się w ogóle powtórzy w przyszłym roku, bo w zeszłym roku również była fantastyczna impreza i też była taka zagwozdka pogodowa, bo w zeszłym roku strasznie padało, okropnie wiało i najlepsze było to, że jak wsiadałyśmy do auta, jechałyśmy już na festiwal, to Ola mówi, no Uran wszedł, już teraz nie pamiętam do czego, będzie wiało, nie wiem jak my utrzymamy ten namiot. Wiało okrutnie, trzymałyśmy namiot, przywiązywałyśmy go, obciążałyśmy i w końcu się udało. A w tym roku wsiadamy do auta i Ola mówi, no Jowisz w Lwie, tak, bodajże, już teraz nie powiem dokładnie, będzie tak gorąco, że ja nie wiem, jak my stamtąd wrócimy, nie? I tak się, wszystko sprawdza.
1: Tak, no tutaj takim miernikiem pogody, akurat teraz tutaj można powiedzieć, że są właśnie te planety pokoleniowe, które, tak jak mówię, weszły do tych znaków aktywnych. Uran w bliźniętach może zapowiadać burze, jakieś takie wiatry, które będą gdzieś tam linie wysokiego napięcia zrywać.
3: Takie
1: nawałnice. Saturn i Neptun w baranie ognistym, Jowisz w znaku lwa, ale też 29 czerwca, jak już pamiętam, Merkury wszedł w retrogradację, a takim głównym czynnikiem takiej tak zwanej astrometeorologii jest obserwacja właśnie Merkurego. To jest planeta, która 3-4 razy do roku wchodzi w retrogradację. Mówi się tam, że nie powinno się w tym czasie kupować żadnych sprzętów elektronicznych, elektrycznych, bo mogą się szybciej psuć, trzeba czytać umowy, szczególnie te drobnym drukiem, najlepiej nic nie podpisywać, ale jak trzeba, to trzeba czytać. Ale to jest też taki czas na refleksję, kiedy ten Merkury na te 2-3 tygodnie wchodzi w retrogradację, to tak, raz, że może się pogoda zmieniać, szczególnie też jak Merkury zmienia znak, teraz jest w znaku raka, ale dwa, że to jest taki czas na refleksję, na to, żeby zastanowić się. Ja to mówię, że w astrologii to jest Merkury w ruchu prostym, to jest to, że my działamy, inicjujemy, coś robimy, zaczynamy, ale dobrze, że ten Merkury parę razy do roku wchodzi w tą retrogradację i daje nam taki czas wytchnienia, odpoczynku, żeby zastanowić się, czy te działania, które podejmujemy, są faktycznie sensowne.
3: Przeanalizować je po prostu dogłębnie, czy nie popełniliśmy błędu i w razie popełniliśmy, to żeby to naprawić, nie? My lubimy retrogradacje, z Olą nam służą.
1: Ale zobaczcie, fajnie, że teraz ta retrogradacja jest właśnie w czasie wakacji, więc mamy taki czas odpoczynku, wytchnienia, po co cały czas lecieć, inicjować, zaczynać coś, trzeba wreszcie odpocząć. W ogóle teraz mamy sezon raka, bo słońce jest w znaku raka, a to jest też taki czas, kiedy chcemy odpocząć, spędzić więcej czasu z rodziną, wyjechać gdzieś, zadbać o swoje ciało, poczuć się bezpiecznie, więc korzystajmy z tego, co nam mówi astrologia, bo ona naprawdę jest mądra. Numerologia i astrologia.
3: To prawda.
1: Tak, także nawet ten cykl roczny jest tak ułożony i gdybyśmy faktycznie jako ludzkość trzymali się tych cykli astronumerologicznych i według nich żyli, to myślę, że życie byłoby łatwiejsze i przyjemniejsze. Żylibyśmy w zgodzie ze sobą.
3: Albo przynajmniej byłoby mniej rozczarowań.
1: Tak, dokładnie.
3: Na przykład czasem tak czytam z ciekawości te artykuły takie numerologiczne, które gdzieś tam się w internetach pojawiają, bo teraz bardzo dużo ludzi nagle się tym zajmuje. My tak widzimy ten skok właśnie od 2-3 lat.
2: Czyli dobrze mówiłam.
3: Tak, bardzo dużo ludzi. Nagle jest bardzo dużo numerologów, mnóstwo astrologów.
1: Ale zobacz, również astrologia i numerologia jakby ewoluuje w inne dziedziny. Ten human design, co nie?
3: Tak, no to jest łączenie
1: wiedzy astronumerologicznej i tworzenie nowych systemów.
3: systemów. Nowych systemów, bardzo niby odkrywczych, tak naprawdę wszystko można znaleźć.
4: A wszystko to już było.
3: Już było, tylko jest teraz, każdy wymyśla swoją unikatową metodę. No my patrzymy przez pryzmat naszej wiedzy 20-paroletniej, tak naprawdę interesowałyśmy się to tym, ja już jako 18-latka. Pamiętam, pierwszy raz usłyszałam o numerologii i wtedy zaczęłam się tym interesować, czytać, szukać artykułów. No nie było tego za dużo wtedy, w tamtych czasach, bo to jeszcze lata 90. ubiegłego stulecia. Boże, jak to brzmi! Ale do czego zmierzam? Teraz jak widzimy taki natłok informacji, tak wszyscy, że jesteśmy w pierwszym roku numerologicznym, że możemy wszystko na nowo i nagle tak sobie myślę, że no nie, bo jesteśmy w 10. roku numerologicznym. Owszem, to zero się niweluje, ale 10 to nie jest rozpoczynam, tylko odradzam. 10 jest pogłębione przez 0, 0 jest niezwykle ważną wibracją numerologiczną i ten rok to jest odrodzenie starych projektów, które mieliśmy, odłożyliśmy gdzieś na półkę, odrodzenie starych pomysłów, powrót do czegoś, co dawno już zakopane, a teraz nagle ma sens i jestem pewna, że większość osób, które zaczęły w cudzysłowie coś nowego, za jakiś czas powie, kurczę, przecież ja już ten pomysł kiedyś miałam, muszę do tego wrócić, nie? Że ojejku, wróćmy, nie? Wróćmy, zobaczmy, odkopmy to, przecież do tego mam dryg, do tego mam talent i to będzie na przykład ktoś kiedyś zaczął szyć maszynowo jakieś ubrania, projektować, ale schował to do szuflady, zapomniał, a dobra, nie będę tego ruszać i nagle się okaże, że w tym roku dostanie w prezencie maszynę do szycia piękną, nie? I siądzie do starych projektów, tak? I nawet nie zwróci na to uwagę, dopiero za jakiś czas, kiedy to zacznie się fajnie realizować, bo to jest dobry czas na realizację, powie, kurczę, no przecież ja już to kiedyś robiłem, ja to rysowałem, ja to już kiedyś szyłam, nie? To będą takie tematy. Więc warto weryfikować to, co się czyta w internecie, bo czasami ludzie zachłystują się informacją. To jest bardzo podobne do tych gazetowych horoskopów. Teraz to się przeniosło w internety, nie? Że czytamy informacje, mówimy, o, to do mnie pasuje, ale może się okazać, że masz takie predyspozycje numerologiczne, że to w ogóle nie jest twój kierunek, nie?
2: Po prostu uważaj, żeby gdzieś tam się w tym nie zgubić też.
3: Tak, żeby się tym nie zachłystywać, bo tak jak mówię, my mocno stoimy na ziemi i naprawdę wielu osobom pomogłyśmy w podjęciu decyzji, bo do nas nie przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą. Zawsze wiedzą, czego chcą. Potrzebują potwierdzenia, takiego popchnięcia, takiego zawsze o tym marzyłem, no to rób to, tak? I oni to po prostu robią, realizują. I to i mężczyźni, i kobiety, tak naprawdę mamy szerokie spektrum klientów.
4: Ale też pary przychodzą do nas.
3: Tak, przychodzą pary, przychodzą rodzice właśnie z dziećmi, ludzie, którzy chcą dogadać się po wielu latach ze swoimi rodzicami. Zrozumieć ich, przychodzą często z różnymi aspektami, które my wyliczamy, czy też sprawdzamy układ planet na tą, na daną relację. Tak. Ola to dokładnie nazywa, czy to się nawet nie...
4: Synastria,
3: tak.
4: Czyli porównanie dwóch horoskopów i wtedy po prostu możemy, jak przychodzi do nas para, bo miałyśmy już kilka takich sesji, że przychodziły do nas pary na astronumerologię. Marta wtedy porównuje dwie daty urodzenia.
3: Również nazwa porównawczy, portret numerologiczny.
2: Bardziej matematycznie,
3: to jest matematyka.
4: To jest synastria, czyli nałożenie dwóch kół kosmogramu, dwóch horoskopów na siebie i zobaczenie, jakie tam aspekty właśnie się tworzą. I to jest tak zwany horoskop dla pary, czyli horoskop danego związku. I to można zrobić dla narzeczonych, dla małżeństwa, dla rodzica z dzieckiem, dla współpracy, dla przyjaźni, dla każdego rodzaju relacji.
3: Bo w numerologii jesteśmy w stanie wyliczyć datę założenia firmy, odpowiednią pod działalność, tak, nazwę i nieraz miałyśmy takie zlecenia, żeby właśnie, pamiętam jedno, to było takie 15-minutowe, że je potrzebuję już natychmiast, bo jestem w urzędzie.
4: Numerologia bardzo pomaga, bo astrologia tylko może spojrzeć na datę na przykład założenia firmy, ale numerolog potrafi dobrać świetną nazwę firmy, żeby ta firma na przykład przynosiła zyski. Bo można sobie wymyślić jakąś nazwę, a się okaże, że numerologicznie ona nie pasuje do działalności.
3: Tak, jest taka możliwość. aby nasza działalność, bo to różne rzeczy w życiu robimy, żeby nazwa pasowała do tej działalności, żeby wspierała jeszcze bardziej. To tak jak nasze imię, tak? Tak zwany numer aktywny w numerologii, to ono nas wspiera zawsze, zawsze. Czasami mówi się, znaczy są takie szkoły numerologiczne, które zmieniają imiona, żeby było bardziej korzystne do naszego portretu numerologicznego, tak? Żeby bardziej nam pozwalało funkcjonować lepiej w życiu. Ja nie jestem tego zwolenniczką, ale to jest mój pogląd, bo uważam, że te zasoby, mamy sobie radzić w życiu z tymi zasobami, które dostaliśmy i je szlifować, je najbardziej wykorzystać. Czasami jest to trudniejsze, ale satysfakcja jest później większa, mam wrażenie, tak? No i tak jak powiedziałaś, tak, to jest takie bardzo matematyczne, ponieważ ja bardziej posługuję się tą szkołą klasyczną, pitagorejską właśnie numerologii, więc to jest czysta matematyka.
5: SK 106 i 6. SK Żary News.
6: Czym zajmuje się klub fantastyki Ad Astra? O tym w materiale Krystiana Machalicy, który rozmawiał z prezesem klubu Arkiem Sobańskim.
7: Zielonogórski klub fantastyki Ad Astra w osobie Arka Sobańskiego zawitał do studia Radia SK. Dzień dobry, Arku.
8: Dzień dobry.
7: Telefony się urywają, bo tych wydarzeń, aktywności związanych z działalnością waszego klubu jest bardzo dużo. Chciałem na początku, bo oczywiście przejdziemy do wydarzeń typu Bachanalia Fantastyczne i inne, trochę bardziej cykliczne, czy trochę częściej się powtarzające, ale chciałem przybliżyć słuchaczom Radia SK was jako klub, jako miejsce właśnie czego? Spotkań towarzyskich, gier nie tylko planszowych. Gdybyś miał powiedzieć osobie z ulicy, czym się zajmujecie, to co byś powiedział?
8: Generalnie Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra to stowarzyszenie, które istnieje...
7: A możesz trochę bliżej?
8: Okej, okay, jasne. No. Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra to stowarzyszenie, które istnieje 44 lata zasadniczo i zajmujemy się propagowaniem kultury i wszystkiego, co jest związane z fantastyką. Od gier planszowych, przez gry karciane, przez czytanie książek, przez filmy, gry komputerowe. Spektrum naszych zainteresowań jest bardzo szerokie, no i to znajduje odzwierciedlenie w naszej działalności, gdyż praktycznie w każdym tygodniu przez 3-4 dni odbywają się u nas różne, bardzo różne rzeczy, a dodatkowo współpracujemy z innymi organizacjami, takimi jak Klub Szachowy czy Klub Szermierczy, i w naszej siedzibie na ulicy Fabrycznej 13B odbywają się różne zajęcia dla różnych grup wiekowych z różnych rzeczy. Można powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat, tak mniej więcej od pandemii, ewoluowało to miejsce z miejsca, gdzie była zasadniczo tylko z naszej strony przynajmniej fantastyka, w miejsce, które stało się takim małym domem kultury w rozumieniu miejsca, gdzie są prowadzone różne, bardzo różne aktywności i można przyjść i z nich po prostu skorzystać.
7: Wspomniałeś o tej historii, która jest bardzo dobrze widoczna w miejscu, o którym też mówiłeś, w tak zwanym Krzywym Kominie. Tam na ścianach wiszą plakaty imprezy, która się nazywa Bachanalia Fantastyczne i są tam rzeczywiście wycinki z lat 80. Czy to jest jedyne miejsce, gdzie można poznać waszą historię tak namacalnie?
8: Znaczy jakieś... Szczerze mówiąc... Prowadzimy stronę internetową oczywiście i social media, natomiast mamy tak dużo pracy z bieżącą działalnością klubu, że czasami ciężko jest nam się pochwalić i zastanowić nad tą historią. Mamy taki projekt, który nasz kolega, który został kronikarzem w zeszłym roku, będzie prowadził, żeby te historie przybliżać. Mamy też parę pomysłów dotyczących innych naszych działalności, jak chociażby fantazji zielonogórskich, żeby gdzieś sięgać do tych archiwalnych rzeczy. Na pewno przy okazji rocznicowych bachanaliów to będzie widoczne, jak duża to jest historia, no bo gdzieś na barkach tych ludzi z lat 80., którzy jeszcze jako filie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki, tak to się bodajże nazywało, dźwigali ten klub poprzez usamodzielnienie już w latach po transformacji ustrojowej. Aż do dzisiaj, no to jest po prostu wielka, wielka historia i ludzi, którzy się przewinęli przez klub mniej lub bardziej kreatywnie i jako działacze, jako po prostu też przyjaciele jest dużo. I tak naprawdę jedynym, przykro to mówić, ale jedynym takim momentem, gdzie my świadomie gdzieś sięgamy do tej historii, do tych ludzi, to są jakieś tam okazje typu zaduszki, gdzie ich wspominamy, bo no to już cała, to są praktycznie dwa pokolenia, tak, jeżeli pokolenie to 20 lat, to są ponad dwa pokolenia ludzi. Najstarszy aktywny członek klubu, były prezes Kazimierz Kielarski, niech żyje wiecznie, ma, no jest w wieku już mocno emerytalnym, tak to określmy, a najmłodsi ludzie, którzy do nas przychodzą i no nie są członkami klubu, bo nie mogą, ale są tak zwanymi prospektami, czyli kandydatami na członków klubu, są w szkole średniej, no bo jakby prospekty można dostać od 16 roku życia. Więc przedział wiekowy to jest 60 lat, znaczy w sensie różnicy między, myślę około, między najstarszym a najmłodszym członkiem klubu. I to też widać czasami w naszych gdzieś tam rozmowach, rozważaniach, no bo jedni bagatelizują jeden rodzaj fantastyki, drudzy drugi, ale też sięganie po wiedzę tych ludzi, którzy mają troszkę większe doświadczenie niż chociażby ja, jest czasami fascynujące. Jak podam taki przykład, ostatnio, no bo jak mówię, będą 40 bachanalia fantastyczne w tym roku, razem z 40 Polkonem, o czym pewnie jeszcze powiemy.
7: Tak, tak, tak.
8: I w tym, w ramach tego przypadł mi w obowiązku napisanie tekstu o historii bachanaliów fantastycznych. Ciężko było nawet znaleźć źródła, jak to, mówiąc ładnie, drzewiej bywało, no bo w momencie, w którym w 83 roku w Łagowie odbyły się takie pre-bachanalia, bo to jeszcze nie były bachanalia, tylko zgodnie z tym, czym się wówczas klub zajmował, zlot fanów filmów fantastycznych, to świadków tych zdarzeń prawie już nie ma, nie? A jakby nawet mi pierwsze bachanalia, które koordynowałem, były ponad albo równo 10 lat temu. I nawet jak ja sięgam do tamtych imprez, to już szczegóły umykają jakieś. A jeszcze dodatkowo ludzka psychika działa tak, że pamięta głównie to, co złe, więc ciężko jest nawet sobie przypominać pewne rzeczy. Jak pisałem ten tekst, to na szczęście miałem na czym się oprzeć, bo poprzedni prezes Waldek Gruszczyński napisał kiedyś taki tekst naukowy o historii klubu, który tam zawierał dane powiedzmy do 2015-2014 roku. No i było na czym się oprzeć, no i oprócz tego musiałem wysłuchać tych ludzi, którzy coś tam jeszcze pamiętają, ale to jest nawet samo to, jak to się zmieniało, profil, rodzaj tych imprez, gdzie się odbywały, jest naprawdę fascynujące.
7: No właśnie, bo ta historia samej technologii i samej tej też wiedzy, pojęcia samej fantastyki, tego jak te poszczególne gatunki sztuki, mowa tutaj o grach, filmach, muzyce się rozrosły, jest niesamowite, prawda? Znaczy, nawet w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no już nie trzeba sięgać do lat 80.
8: Tak, no fantastyka trochę jak muzyka rockowa przeszła z podziemia do mainstreamu. Kiedyś większość ludzi traktowała, jak się mówiło, a czym się zajmujesz, a wiesz co, działam sobie w takim stowarzyszeniu, zajmujemy się fantastyką, a to takie te bajki dla dzieci. No dzisiaj, w momencie, w którym Odyseja Nolana to jest praktycznie, chociaż bardzo próbuje nie, to jest film bardzo z elementami fantastyki, bardzo fantastyczny w tym rozumieniu gatunkowym. I kiedy największe seriale, to są seriale najbardziej nagradzane, są seriale praktycznie w całości science fiction, czy Rozdzielenie, czy Silo, czy For All Mankind, te najgłośniejsze premiery takich bardzo popularnych seriali ostatnich lat, to w dużej części jest fantastyka, więc fantastyka już nie jest czymś wstydliwym, czymś, co jak pokazywały początki serialu The Big Bang Theory, jest sposobem, żeby z kogoś zadrwić, że a ty się zajmujesz fantastyką.
7: Kiedyś to jeszcze takie nerdowskie było właśnie.
8: Tak, znaczy fantastyka przeszła też taką drogę z bycia gdzieś w podziemiach, gdzie ludzie grali powiedzmy w te tak jak w Stranger Things, w dedeki w podziemiach.
7: Tak.
8: Turlali tymi kostkami, przesuwali te figurki. No dzisiaj fantastyka jest wszędzie, no weszła na uniwersytety, powstają prace krytyczne na temat fantastyki. Generalnie gdzie wcześniej to był element folkloru, dzisiaj to jest po prostu element, jeden ze standardowych elementów popkultury.
7: A dla was, albo dla ciebie osobiście, to jest pozytywne zjawisko, to wejście do mainstreamu?
8: Znaczy, uważam, że to nie jest ani pozytywne, ani negatywne zjawisko. Fantastyka zawsze w tym mainstreamie była, tylko była bagatelizowana. Oczywiście ponieważ ludzie głosują portfelem, to powstawały te twory.
7: Tak.
8: Ale dzisiaj jest tak, według mnie, generalny trend, żeby tworzyć bardziej rzeczy science fiction, które generalnie też w Polsce ma dużo dłuższą tradycję, bo przed Kresem i Sapkowskim polskich tworów fantasy nie było wcale, było trochę horroru, no bo fantastykę dzielimy na fantasy, science fiction i horror. No więc tych tworów horrorowych było trochę, fantasy nie było prawie wcale, a science fiction zawsze było. No i science fiction też jest łatwiej usprawiedliwić ludziom, no bo Gwiezdne Wojny, tak. No bo Star Trek i tak dalej. No tych tworów fantasy powstaje mniej i często są brutalnie uwspółcześniane, jak chociażby ten Król Artur od Guya Ritchiego. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ale...
7: No ja też.
8: Ale no, bardzo dziwny to był film.
7: Można sprawdzić. Król Artur od Guya Ritchiego, tak? Sprawdzamy od razu. Król Artur, Legenda Miecza, był rzeczywiście taki film, no, 2017.
8: Tak. No to był po pierwsze słabszy okres w twórczości Guya Ritchiego, a po drugie też jakby jest taka potrzeba, żeby te fantasy uwspółcześniać i traktować je jak Manhattan i tak dalej. W kosmosie jest to dużo trudniej zrobić. No zresztą jeden z lepszych filmów tego roku w sumie, czyli projekt dla mnie, dotychczas projekt Helmery, to jest przecież science fiction, tak? I te twory, i te utwory cały czas powstają, gdzieś są konsumowane, gdzieś żyją własnym życiem i to jest super. Natomiast czym innym jest to, jakie miejsce w popkulturze zajmuje fantastyka w tej chwili, czy w kulturze, a czym innym jest to, jak to wpływa na życie klubu, no bo w klubie trzeba mieć pewien gen społecznikowski. W sensie, jeżeli ktoś przychodzi do klubu i myśli, że Dudka zarobi i zrealizuje jakieś swoje ambicje finansowe, no to nie jest to miejsce. My pracujemy pro bono i tak naprawdę każdy, kto się bardziej angażuje w klub, może spokojnie mieć 2 albo 3 dodatkowe etaty.
7: To taki wątek rozmowy o kulturze, powiedzmy, zostawmy na bok. Przejdźmy rzeczywiście do was i do waszej działalności. Czy od 16 roku życia można zostać członkiem klubu? Bo w twojej wypowiedzi gdzieś tam wcześniej padła ta 16.
8: Od 16 roku życia można zostać prospektem, członkiem klubu. Prospekt. Może być tylko osoba pełnoletnia. Prospekt, czyli kandydat na członka klubu.
7: Taki, powiedzmy, dwuletni staż, tak?
8: Znaczy to nie jest tak, bo osoba pełnoletnia, która przychodzi do klubu, według aktualnego statutu, czyli takiego regulaminu klubu, ma rok czasu, żeby udowodnić to, że do tego klubu chce naprawdę należeć. No bo powiem brutalnie, martwe dusze w stowarzyszeniu powodują tylko to, że wydaje ci się, że możesz zdobywać Himalaje, a ledwo wejdziesz na rysy. Więc jak ktoś przychodzi do klubu i zostaje kandydatem, czyli prospektem, składa deklarację członkowską. Najlepiej, żeby wcześniej pojawił się na jakichś spotkaniach, żeby przychodził na, nie wiem, piątki z planszówkami, żeby przychodził sobie pograć w RPG, w gry bitewne i tak dalej, żeby przyszedł na spotkanie ogólne, klubowe, które niektóre są otwarte dla ludzi, wtedy to ogłaszamy na socjalach, ale generalnie są wewnątrz klubowe i żeby zobaczył, z czym się wiąże praca kluba, to żebyśmy my go poznali jako człowieka, żeby on nas poznał jako, musimy się lubić. Ten klub to jest przede wszystkim grupa przyjaciół, którzy chcą działać razem w tej chwili. I przychodzi człowiek, no i generalnie ma ten czas na to, żeby on mógł sprawdzić, czy mu to odpowiada i żebyśmy my mogli sprawdzić, czy on rzeczywiście chce pracować. No bo w statucie klubu, który jest na stronie internetowej, można przeczytać, jakie klubowicz ma prawa i obowiązki. No i my szanujemy to, że ludzie mają pracę i tak dalej. Nie wymagamy od każdego, żeby tak jak... No to trzeba być wariatem, żeby taki wariat jak ja robił naprawdę drugi, jak nie trzeci etat po godzinach swojej normalnej, regularnej pracy. No ale może przyjść pomóc w piątkach z planszówkami, może przyjść zrobić jakąś małą pracę na rzecz klubu, może pojechać na, nie wiem, urodziny Harry'ego Pottera 1 sierpnia w gminie Zabór, w bibliotece i pomóc tam po prostu, nie wiem, pilnując stoisk, sprzątając i tak dalej, no bo to poza tym, że my robimy fantastyczne rzeczy, to jest też praza życia i czasami trzeba chwycić mopa i tyle, nie? No, także jest ten okres takiej próby, no i potem jak ktoś zostaje członkiem klubu, no to zyskuje dostęp do określonych zasobów klubu, które posiadamy i które udostępniamy naszym członkom. No ale ma też obowiązki, w tym płacenie składek, no bo prawda jest brutalna, jesteśmy organizacją pro bono i jasne, dajemy ludziom możliwości realizowania własnych pasji, dajemy możliwość wypożyczania gier, wypożyczania książek, uczestniczenia w różnych imprezach, w życiu klubu, no bo poza pracą są też przyjemności, nie ma co ukrywać. No ale gdzieś tam w zamian za to oczekujemy pewnych rzeczy, no i to wszystko jest w statucie klubu i każdy kandydat, każda osoba zainteresowana powinna po prostu z tym statutem się zapoznać, no bo to jest trochę taka umowa między nami jako klubem, a między tobą jako kandydatem.
7: Ja czasem wpadam do krzywego komina i muszę państwu powiedzieć, że tam dosyć często pachnie pizzą, więc to może być też jakieś zaproszenie.
8: To już ludzie we własnym zakresie zabawiają, ale tak, no, że tak powiem, jak w klubie ktoś powie, że kogoś szuka i poda opis gruby z brodą, to może mieć problem z identyfikacją człowieka.
7: No właśnie, klub działa już od wielu lat, tych wydarzeń cyklicznych, w zasadzie bardzo regularnych jest sporo, pewnie dopowiesz, macie RPG Day, piątki z planszówkami, zresztą opowiedz proszę o tych takich najczęściej powtarzających się, bo one są najczęściej powtarzające się z jakiegoś powodu. Czy to jest największa frekwencja, czy coś innego?
8: To jest po prostu, jak zawsze, jak to powtarzamy w klubie, nie mów weźcie, zróbcie, tylko powiedz, ja zrobię. No więc tak, idąc od początku tygodnia, w poniedziałki współpracujemy z grupą Tai Chi, u nas są zajęcia z Tai Chi, we wtorek jest szermierka. I w poniedziałek też są spotkania sekcji mangi i anime. Wszystko jest na socjalach, można sobie znaleźć. Więc w poniedziałki są spotkania sekcji mangi i anime, to głównie są adresowane do ludzi młodszych, no bo takie też roczniki głównie się tym interesują, ale prowadzą to te zajęcia oczywiście ludzie dorośli, członkowie klubu. We wtorki jest szermierka, w środy są spotkania ogólnoklubowe, w czwartki jest dzień wolny dla nas, w piątki są piątki z planszówkami, czyli udostępniamy bazę bardzo wielu, kilkuset gier planszowych i można przyjść i zagrać, są animatorzy, są ludzie, którzy znają te gry, wytłumaczą, do tego często odbywają się wówczas turnieje z nagrodami i soboty i niedziele są poświęcone grom bitewnym i grom RPG. A dlaczego to się dzieje? No bo zebrała się grupa ludzi, którzy chcieli to zrobić i znaleźli na to odbiorców. Niektóre imprezy, które robimy, są dla węższego grona odbiorców, no bo na rekordowym RPG Day'u było pod 100 osób, a piątki z planszówkami regularnie przyciągają przez cały wieczór, no bo odbywają się od 17 do 22, 5 godzin w każdy piątek w Krzywym Kominie, no to już przewija się kilkaset osób. Łącznie policzyliśmy na potrzeby kampanii 1,5%, jakby policzyć, że tak powiem, od głowy na wszystkich robimy ponad 25 tysięcy godzin wydarzeń w rocznie i przewija się kilkaset tysięcy ludzi, znaczy tak jakby jednostkowo wejść. Także to jest potężne grono odbiorców. Jasne, że jakby jeszcze nie każdy w mieście wie, a szkoda, że istniejemy i czasami słyszymy takie rzeczy, bo współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, członkowie klubu są wykładowcami na takim kierunku kreacja światów gier. I słyszymy nieraz, że od studentów, czy od kogoś tam, bo też współpracujemy, zatem na przykład jesteśmy na praktycznie każdych bachanaliach studenckich, robimy noce z planszówkami, że kurczę, fajnie by było, gdyby w Zielonej Górze było takie miejsce, że można po prostu przyjść, usiąść i pograć sobie w planszówki.
7: To... A ty wyciągasz kartę i proszę bardzo, jest.
8: Znaczy, może niekoniecznie ja, ale ktoś wyciąga, inni, tak. Także robimy bardzo różne rzeczy, uczestniczymy w życiu miasta, jesteśmy otwarci na współpracę, także jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, żeby zrobić coś wspólnie, to my zawsze jesteśmy otwarci też w ramach jakby utrzymania klubu. Zdarza nam się robić takie planszówki dla firm, jak ktoś ma pomysł. Także z nami zawsze można się dogadać i mamy dużo pomysłów, tylko nie zawsze mamy na to czas.
7: Tego typu wydarzenia, o których wspomniałeś, to są, rozumiem, takie wydarzenia, na które można przyjść co, z ulicy jednorazowo, zobaczyć, czy złapie tego bakcyla?
8: Generalnie tak. Generalnie takim głównym w tej chwili punktem rekrutacyjnym na wszystkie wydarzenia są te piątki z planszówkami, ponieważ jest tam najwięcej osób i też najwięcej członków klubu tam po prostu animuje te wydarzenia, więc jakby najłatwiejszym progiem wejścia do nas jest ten piątek z planszówkami. Do pozaśrodowymi spotkaniami, które są przeznaczone dla członków klubu, prospektów, no bo jakby my to też o to chodzi, że głównie na przykład w tym okresie piątki środowe spotkania polegają na tym, w zeszłą środę mieliśmy, praca życia, mieliśmy inwentaryzację i gruntowne porządki. Tydzień temu mieliśmy spotkanie organizacyjne a propos bachanali w Polkonu. I tak generalnie do września, to te środy rzadko kiedy będą takie rozrywkowe, powiedzmy, w sensie, że będzie jakaś prelekcja, konkurs czy takie aktywności, tylko będą bardziej techniczne, no bo też mamy taki czas, że szykujemy się do naszej najważniejszej imprezy w roku.
7: Są bachanalia i one są dla niektórych fantastyczne, ale są też bachanalia, które w nazwie mają fantastyczne i to wy jesteście tym chyba głównym motorem napędowym i organizatorem tych dni. Bachanalia fantastyczne, fantazje zielonogórskie, Polkon, tych takich dodatkowych, czy nie wiem, czy dodatkowych, innych niż te, o których rozmawialiśmy przed chwilą aktywności, też jest kilka i już telefony, to wiem tak z kulis tej radiowej rozmowy, że się urywają, prawda? Jak wygląda ta gotowość w tym momencie do podjęcia chyba najważniejszych imprez takich w skali roku, takie jest moje
8: zdanie. To jest tak, że najważniejszych, na pewno najbardziej czasochłonnych. Generalnie w ciągu roku robimy więcej takich, robimy kilkanaście takich wydarzeń, do których jakby przygotowujemy się bardziej. Pierwszymi są RPG Day'e, takimi najmniejszymi. RPG Day to jest, jak sama nazwa wskazuje, dzień z grami RPG i nasza sekcja gier bitewnych.
7: I one tam chyba co kilka miesięcy, tak, czy co kilka tygodni?
8: Co dwa miesiące mniej więcej. Skrzywienie fabularne tak się nazywa. Organizuje ostatnio tematyczne dni, kiedy można przyjść i zagrać w RPG-a w ulicy, ale są też zapisy dla bardziej zaawansowanych graczy.
7: A to byłem kiedyś na tym, to świetne. Byłem chyba parę miesięcy temu, rzeczywiście.
8: RPG dla ludzi, którzy nie wiedzą, najłatwiej skojarzyć ze Stranger Things, to jest to, w co grały dzieciaki w tej piwnicy, czym się zaczyna i kończy Stranger Things, czyli to jest taka gra wyobraźni, gdzie jest mistrz gry, który opowiada historię i pilnuje zasad, bo te gry mają swoje, jak każda gra ma swoją zasady, rzuca się kostkami między innymi, opowiada się sobie jakby jako postać, historię razem się tworzy. No i generalnie to się odbywa co kilka miesięcy. Na fanpage'u Skrzywienia Fabularnego są ogłaszane te RPG Day'e. Oprócz tego dwa razy w roku najczęściej organizujemy Festiwal Gier Planszowych, czyli to jest taka najczęściej dwudniowa impreza, która w przeciwieństwie do piątku z planszówkami, która jest takim wolnym graniem, głównie od czasu do czasu jest jakiś turniej, najczęściej w randze eliminacji do Mistrzostw Polski w danym tytule, to Festiwal Gier Planszowych to jest poza takim games, tak jak my to mówimy, games roomem, czyli miejscem do grania w gry, wolnym są turnieje. No i w turniejach są nagrody na te turnieje i generalnie współpracujemy z kilkoma wydawnictwami, które nam to umożliwiają. Dodatkowo nasz klub współorganizuje od 3 lat urodziny Harry'ego Pottera, jak już wspomniałem, w gminnej bibliotece w Zaborze. Najbliższe są 1 sierpnia. to jest bardzo sympatyczna impreza dla rodzin z frekwencją około 500 osób. W zeszłym roku było 500 osób, w pierwszej chyba było troszkę więcej, ale nie jestem pewien. Podobna frekwencja generalnie. Cały dzień z Harrym Potterem. Prelekcja, zawsze jest jakaś, dużo konkursów, dużo warsztatowych rzeczy, jakieś tam lekcje eliksirów, czyli jakieś rzeczy związane z darami ziemi, z zielarstwem. Są tworzenie różdżek, malowanie twarzy, szachy czarodziejów, klub pojedynków, latanie na miotle. Bardzo fajna impreza, którą wymyśliła Biblioteka w Zaborze i przyszła do nas z pytaniem, czy im nie pomożemy. No i pomagamy i bardzo się z tego cieszymy. No i zawsze we wrześniu są do tego bachanalia fantastyczne, o których szerzej możemy porozmawiać za chwilę. A nasz rok dużych imprez kończy od roku czasu i w tym roku będzie druga edycja. Zgorzelecki Konwent Fantastyki w Zgorzelcu, do którego organizacji zaprosiło nas Muzeum Łużyckie i jej dyrektor Piotrek Arcimowicz. Pozdrawiam serdecznie. No i to jest też bardzo sympatyczny konwent, który z racji miejsca chyba w zeszłym roku cieszył się szaloną frekwencją, bo tak jak bachanalia fantastyczne, nie licząc pikniku, który towarzyszy bachanaliom fantastycznym rodzinnego, to jest frekwencja około 1000 osób, to tam było w takim, wydawałoby się, małej miejscowości prawie 1500, około 1500 osób i wow. Skończyły się identy, to po prostu był naprawdę szał i wydawało nam się, i też budynek piękny, bo to się odbywa w dawnym mauzoleum cesarzy niemieckich w Görlitz dawnym.
7: A to kojarzę z grafik, tam jest pięknie, ale nie byłem. No.
8: Jest bardzo ładny budynek, bardzo kompaktowy, w którym niewielki, bo to programowo to nie jest duży konwent, tam to też jest ta różnica, że konwent w takim mieście małym, to ludzie wchodzą i wychodzą. U nas generalnie jak już przyjadą, no to zostają. Ale bardzo fajny konwencik wyszedł taki z bardzo ładną frekwencją świetna zabawa, bo byli ludzie, jak na nasze bachanalia głównie przychodzą ludzie, którzy już wiedzą, czym jest fantastyka, chociaż mamy punkty takie wejścia niskiego, że nie trzeba mieć szczegółowej wiedzy, czym się różni, nie wiem, Verne od Loneta. To
7: jest trudne, bo ja nie wiem. Czy ja nie powinienem tego mówić, bo może to nie jest oczywiste.
8: Lonet jest rysownikiem, a Verne jest Vernem, pisarzem w 80 dni dookoła świata.
7: Aha, dobra, okej. No
8: jednym
7: tak.
8: Z ojców współczesnej fantastyki. Więc albo czym się różni, nie wiem, złota od srebrnej ery komiksu. No naprawdę nie trzeba mieć takiej wiedzy, żeby przyjść na bachanalia. Natomiast tam może też z racji tego, że no, nie obrażając nikogo, w mniejszych miejscowościach naturalnie mniej się dzieje i bachanalia fantastyczne rywalizują z multikinem, z festiwalem piwa bardzo często, nasz piknik rywalizuje z dwoma innymi piknikami o po prostu uwagę ludzi, o tyle tam był jakiś bieg w tym samym czasie, no i ludzie poszli poglądać bieg, a później przeszli na konwent. No a w Zielona Góra wydawałoby się, że większe miasto, większa liczba odbiorców, ale ilość aktywności, jeżeli ktoś mi powie, że Zielona Góra jest kulturalną pustynią, to większy to po prostu nie wie, co się dzieje w mieście, bo ja podziwiam to od lat, że w naszym mieście tyle się dzieje.
7: Naprawdę. Ale to prawda, rzeczywiście, wystarczy nawet nie tyle poszukać, wyjść na miasto, sprawdzić, to naprawdę nie są jakieś tajemne informacje, ale wiesz, to często się porównuje Zieloną Górę do Wrocławia, Poznania, Krakowa, Warszawy.
8: Nie mamy się czego wstydzić. Ja uważam, że w Zielonej Górze jest więcej wydarzeń kulturalnych niż odbiorców tych wydarzeń. Jedyne, mi osobiście, ale to jest pewna nostalgia i pewne osobiste preferencje, czego mi brakuje, to takiego miejsca, gdzie koncert nie musiałby być na 50 czy 100 osób, jak Café Noir, Bogu dzięki, że są.
7: Tak.
8: Tylko tak jak w Różach wchodziło 200, 300, 400 osób. Jasne, jest kawon, ale tam próg wejścia cenowego też jest inny i jakby debiutu dla młodych kapel, coś na ten temat niecoś wiem. Natomiast mi brakuje osobiście takiego miejsca, które by tak oddolnie tą kulturę muzyczną bardziej krzewiło, szczególnie rockową, ale widocznie nie ma zapotrzebowania aż takiego, jak mi się wydaje, że jest. Natomiast naprawdę nie mamy się czego wstydzić, tych wydarzeń jest dużo, CRS żyje, lokale żyją, są imprezy z DJ-ami, każdy teatr, filharmonia, każdy i odbiorca tej kultury bardzo wysokiej i tej bardzo niskiej znajdzie coś dla siebie. Nie mamy się czego wstydzić.
7: A bachanalia fantastyczne to jest teraz temat, który chciałbym wziąć na tapet, bo się zbliża, już kilka tygodni jeszcze pozostało. Powiedz, jak wygląda planowanie imprezy na ten moment? Rozmawiamy, powiedzmy, w drugiej połowie lipca. Co już wiadomo, jak wygląda gotowość programu?
8: Generalnie jesteśmy na etapie ostatnich szlifów programu, to znaczy wczoraj, to mogę powiedzieć datę, żeby doprecyzować.
7: Dziś 24.
8: Tak, wczoraj, czyli 24 lipca zamknęliśmy nabory do programu zewnętrzne, zamykamy nabory do programu zewnętrzne. Czekam tylko na, że tak powiem, prośbę, żeby wyłączyć przyciski na stronie. Program mamy praktycznie gotowy. Co prawda zdarzają się takie sytuacje jak wczoraj, że ktoś dzwoni z ofertą nie do odrzucenia, ale jeszcze nie mogę powiedzieć co, natomiast jest dla nas to bardzo miła nobilitacja, że ktoś pomyślał o nas w tym kontekście. Wszyscy goście są zasadniczo zaproszeni. Dogrywamy szczegóły logistyczne. Program jest stworzony. No, są pewne rzeczy, które są jeszcze do dopracowania, jak na przykład ostatnie szczegóły w bloku komiksowym, pewnie niektóre godziny prelekcji. Program chcemy ogłosić do 25 sierpnia, nie później, to będzie na miesiąc przed imprezą, tak żeby ostatni nieprzekonani mogli do nas zawitać i zaplanować sobie urlop na czas Polkonu Bachanaliów, no bo to jest najważniejsza różnica między tegorocznymi bachanaliami a na przykład zeszłorocznymi jest to, że w tym roku bachanalia odbywają się w randze Polkonu. Polkon to najstarszy polski konwent fantastyki, podczas którego przyznawana jest najważniejsza nagroda dla twórczości fantastów w Polsce obok Żuławskiego, czyli Zajdel.
7: Tak.
8: Będzie gala rozdania nagród Zajdla. To wyróżnia, no ale to oznacza, że przyjedzie więcej ludzi z Polski zainteresowanych bardziej literacką stroną fantastyki. No więc przygotowaliśmy rekordową ilość prelekcji. Będzie aż 5 sal prelekcyjnych plus sala naukowa. Wielki blok komiksowy, tradycyjnie wielki games room, dwie nitki konkursowe, towarzyszący w sobotę konwentowi piknik fantastyczny. Będzie prawie, albo ponad, bo to jeszcze jest do dopracowania, 50 stoisk sprzedażowych, w sensie będą mali wystawcy, rynkodzielnicy, ale też będą wydawnictwa, u których bezpośrednio będzie można kupić rzeczy, które normalnie trzeba zamówić przez internet. Będzie wyjątkowo duży blok gier elektronicznych, bo będzie ponad 50 stanowisk, to będą retro sprzęty, no ale to nas gdzieś tam zainteresowało, żeby pójść w tę stronę. Także program jest przebogaty, będzie około 40 sal programowych. To oznacza, że jak łatwo policzyć, jak na każdy blok przypada około 20 godzin programowych, będzie 800 godzin programu w tym roku.
7: Czy jest jakiś inny festiwal, który rozmachem tegorocznym może być porównywany?
8: Znaczy,
7: Pyrkon na przykład to jest chyba...
8: Pyrkon to jest inna liga, umówmy się, Pyrkon...
7: Jakby powiedzieć, nie wiem, ekstraklasa Pyrkon, powiedzmy, w skali Polski.
8: Znaczy to jest trochę inaczej. Pyrkon to już nie jest tradycyjny konwent, to są bardziej targi, ale mają swoją klasę, mają przede wszystkim inne pieniądze niż my. Nie będziemy rozmawiać dokładnie o kwotach, ale powiedzmy, że... Jeżeli ja znam tegoroczny budżet bachanaliów, to oni dysponują budżetem, z tego co się orientuje, 20 razy większym.
7: Ojej.
8: No. I to przy tych liczbach jest różnica powalająca. Pyrkon jest na tych targach poznańskich. Ciężko pracowała Stowarzyszenie Druga Era Nasi Przyjaciele na to, żeby wyrobić sobie taką markę i taką frekwencję. Ja nie wiem, czy ja bym chciał iść tą samą drogą. To jest imprez porównywalnych do bachanaliów fantastycznych w roku pod względem ilości, to w każdym roku. Jest niewiele, znaczy niewiele, jest kilka na pewno. One odbywają się w różnych miastach w Polsce, no bo w Toruniu jest Kopernikon, w Opolu jest Opolkon, w Gnieźnie ten weekend odbywa się Fantasmagoria, ona programowa jest trochę mniejszą imprezą, ale w bardzo urokliwym miejscu. W sumie my wszyscy się znamy nawzajem, jeżeli chodzi o tych organizatorów imprez fanowskich, więc no jest trochę tych konwentów, nie chcę nikogo pominąć, ale jest trochę tych konwentów, natomiast myślę, że w tym roku bachanalia jako Polkon, no to jest pierwsza dwójka tradycyjnych konwentów, pod względem ilości i jakości programu.
7: A macie taką nadzieję, że właśnie z powodu tego, w cudzysłowie, przepychu, z tego po prostu większego rozmiaru niż zwykle, zainteresowanie samym klubem też się zwiększy samymi bachanaliami, że to też będzie miało przełożenie na przykład na przyszły rok.
8: Znaczy oczywiście po jednym z celów robienia takiej imprezy jak Polkon, bo o robienie Polkonu trzeba wystąpić, to jest impreza przychodnia. W zeszłym roku odbywała się w Warszawie, w przyszłym roku będzie odbywać się w Katowicach, za 2 lata będzie się odbywać w Gnieźnie. Dla przykładu. Więc jednym z celów zrobienia Polkonu zawsze Polkon to są pewne obowiązki, tak? Trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest twój cel, więc na pewno jednym z celów, jak proponowałem, żeby zrobić, bo to moja wina, żeby zrobić kolejny Polkon w Zielonej Górze, było to, żeby no bo ostatnio odbywał się w pandemii i frekwencja była no pandemiczna. Generalnie w 2021 roku przyjechało 500 osób, ale byliśmy jednym z dwóch konwentów, które się odbyły w tamtym roku. Dwóch, trzech konwentów, jeszcze Opolkon się odbył. Na pewno i chyba coś jeszcze, ale już później, jak już te restrykcje były dużo mniejsze. Więc to zawsze jest, to jest ryzyko. No jakby ja projektując konwent, projektuję, zakładam jakąś minimalną frekwencję, żebyśmy, my nie zarabiamy na konwencie. Nam chodzi o to, żeby konwent, dostajemy jakąś dotację z Urzędu Miasta i musimy dołożyć pieniędzy z innych źródeł.
7: A nie, ja do tego interesu dokładam. Znaczy,
8: no, generalnie tak żartuję. Naszym głównym celem jest to, żeby się zwrócił, więc my staramy się dać 100% z tego, co możemy dla ludzi, no bo taki jest cel, żeby to

0: Xavier Dolan, który będzie gościem w tym roku. Dlaczego Dylan Dog, o czym będzie duża część bloku komiksowego, jest świetnym komiksem i dlaczego Pulpa, który tak... To nie jest pejoratywne określenie. Dlaczego pulpowość jest po prostu cechą, a nie wadą? Dlaczego mówimy, że w tym roku obchodzimy 250 lat polskiej fantastyki? Będzie na ten temat cały osobny blog. Jakby tych gości, punktów programu będzie bardzo dużo. Jest program przeładowany dobrocią według mnie i myślę, że ciężko w tym roku znaleźć lepsze programowo wydarzenie w Zielonej Górze, jeżeli chodzi na pewno o część literacką, no bo Jacek Sobota będzie gościem, a praktycznie się nigdzie nie pojawia. Tomasz Kołodziejczak, czyli wieloletni szef Egmontu i twórca podcastu Otwarte Komiksy, no to jest postać sama w sobie. Paweł Majka, nagradzany pisarz, będzie u nas prelegentem i panelistą. Ciężko jest mi z głowy wymienić po prostu wszystkich
1: no i tak dużo wymieniasz,
0: gości. No. Legenda komiksu, pan Kasprzak przyjeżdża z Belgii do nas, bo motywem przewodnim ogólnie tego konwentu jest kultura frankońska, więc będą twórcy między innymi z krajów Beneluxu. Jak Dylan Dog, to część włoska będzie. Obchodzimy wiele, wiele rocznic. Rocznica Benefisów będzie bardzo urodzinowe, bo 40 Polkon, 40 Bachanalia, 25 lat UZ, 25 lat Związku Stowarzyszeń Fandom Polski. Ja na pewno coś pominę, bo po prostu tego się tyle zebrało w trakcie prac nad konwentem i mówię, mam 10-letnie doświadczenie, już 7 Polkon zrobiłem w swoim życiu, ale jeszcze nigdy nie było tak fajnie, tak fajnie to jest dobre słowo, bo dla mnie to jest słowo, które znaczy nic, ale fajnie to jest tak jak parametr akustyczny, miodność, czyli nie wiesz jak to określić, to jest tak bardzo przyjemnie było składać ten konwent, ponieważ na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy, którego robi, pojawiło się tyle dobrych, interesujących, pracowitych ludzi, którzy chcieli pomóc w tym wszystkim, że no, chciałbym bardzo, żeby przeniosło się to na dużą frekwencję. Ale ja już w tej chwili mam satysfakcję, że zrobiliśmy wspólnie, bo to nie tylko ja, ale cały sztab ludzi, który można przeczytać na stronie bachanaliafantastyczne.pl. Zapraszam serdecznie, jest zakładka, jest sztab ludzi, można zobaczyć, bo to nie tylko oni, ale kto między innymi tworzył cały ten konwent. I to jest praca wielomiesięczna, wielu ludzi, zarwane noce, telefony do późna, twarde negocjacje, a sztab jest międzynarodowy, bo jeden z ludzi odpowiedzialnych za blok komiksowy mieszka na co dzień w Pradze.
1: Tej czeskiej, tak? Bo jest warszawska.
0: Nie, też. Tak? W czeskiej. Praha. Stare mesto. I po prostu ja jestem pełen podziwu, że w tym roku jakoś... zawsze tak jest, ale w tym roku jakoś chyba bardziej gdzieś udało się zebrać wokół tego konwentu tyle pozytywnych świrów, którzy stwierdzili, zróbmy coś po prostu fajnego. Nikogo nie trzeba było namawiać do pracy, jak jeżeli pojawia się jakiś problem, to rozwiązanie się znajduje prawie że od ręki albo bardzo szybko. I to jest mega przyjemność z tymi ludźmi robić konwent. I mam nadzieję, że no, po prostu ludzie, którzy przyjdą, którzy będą naszymi gośćmi, bardzo zapraszam, bo cena nie jest wysoka. Wejściówka na 3 dni kosztuje 100 zł. W dzisiejszych czasach to jest wyjście dla jednej osoby do kina. A tutaj 3 dni pełne świetnej zabawy i poznawania, jeżeli ktoś tylko ma taką ochotę, świetnych ludzi. I też to, co jest najważniejsze. Nasi goście nie ukrywają się gdzieś po pokojach VIP, nasi goście uczestniczą w innych punktach programu, mówię to z doświadczenia wieloletniego, są między tymi ludźmi i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść do baru Rabarba na kawę i ciastko i porozmawiać.

0: rozmawiać na przykład z takim Piotrkiem Cholewą o tym, jak tłumaczył tego świętej pamięci Terry'ego Pratchetta. Takie przypadkowe spotkania to jest zawsze wartość dodana i po prostu dla fanów, którzy przyjadą dla konkretnego nazwiska, to na pewno jest coś, co jest trudno osiągalne, nie mówię, że na wszystkich, ale na wielu innych imprezach, gdzie ci goście są gdzieś ukrywani za szklaną szybą.
1: A jest ktoś, kto ci się marzy, a na przykład nie wiem, odmawia, czy nie chce, albo nie może, albo coś, albo ściemnia z jakiegoś powodu?
0: Czy no mogę powiedzieć, co się nie udało z racji tej konwencji frankońskiej. Chciałem bardzo zaprosić Edwarda Bauera. To jest francuski aktor, który grał skrybę Otisa, między innymi Asterixa w innej części, natomiast był zajęty. No i są też goście, którzy są poza naszymi możliwościami finansowymi. Powiedzmy, że zaproszenie drugoplanowej postaci z Hollywood, no to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. To jest, powiedzmy, połowa budżetu, jedna trzecia budżetu, to w zależności od kogo. Generalnie w Polsce konwenty robią głównie fani dla fanów. Robią to za darmo, w sensie nie pobierają wynagrodzeń i robią to dla frajdy. Na zachodzie są te kony wszystkie, komik-kony głównie zdominowały to. No i tam konwenty robią ludzie, żeby zarobić, dla ludzi, którzy chcą zapłacić. To jest taka różnica i dlatego zachodni twórcy bardzo często oczekują gratyfikacji finansowej, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają bez problemu. Mi się od lat jakby gdyby jeździł na konwenty, bardzo bym chciał sprowadzić Michaela Moorcocka, czy jednego z ojców dla mnie takiej przygodowej, awanturniczej fantazy. Natomiast no, pan Michael ma 90 lat i prawie czy około 90 lat i po prostu odmówił z racji wieku. No są takie nazwiska, które by się chciało mieć na konwencie, no niektóre odpadają z przyczyn już zupełnie innych. No na przykład dzisiaj, pomijając fakt, że wymagania finansowe ma stanowczo poza, no to jest ta przewaga Perkonu, poza naszymi możliwościami, ale Neil Gaiman mógłby spotkać się z negatywną oceną jego zaproszenie, a ja jego twórczość nadal uwielbiam, bo jakby w jego twórczości nic się nie zmieniło w sensie jakości, no ale te skandale światopoglądowe, jak to nazwać,
1: no można tak...
0: Tutaj... Obyczajowe. Skandale obyczajowe, no niestety...
1: Zasłonę milczenia też na tego zachowania puścić, tak?
0: Tak, tak, no ja jakby nie...
1: Oddzielasz twórcę od dzieła.
0: To staram się. Nie zawsze jest to możliwe, nie? Ale no jakby jest kilka marzeń, które mam nadzieję, że kiedyś uda się zrealizować. Że takim marzeniem abstrakcyjnym, jak jeszcze Hayden Christensen był, czyli od twórca Anakina Skywalkera, tak, tak. Był hodowcą owiec bodajże w Nowej Zelandii czy w Australii. Miał taki okres.
1: Owiec albo, nie, baran, owiec chyba.
0: Owiec, ale nie pamiętam, czy w Australii, czy w Nowej Zelandii. No więc gdzieś tam. To było takie marzenie, żeby zdobyć fundusze na Ewana McGregora i nie powiedzieć mu, że zaprosiliśmy Haydena Christiansena i wpuścić ich z dwóch stron auli.
1: Ale by było.
0: I powiedzieć, że żeby on krzyknął, you was the chosen one.
1: Bo I have the high ground.
0: Tak, tak. Więc były, są, zawsze są jakieś marzenia, żeby kogoś zaprosić. Bardzo pozytywne jest to, że zaproszenie polskich gości nie jest jakimś niemożliwą rzeczą. No a zagraniczni to jest czas, pieniądze, no bo oni też mają inaczej ułożone terminarze i niektórych trzeba zapraszać z 2-3-letnim wyprzedzeniem. A ciężko jest znaleźć osobę, która będzie kolejnym koordynatorem głównym, organizatorem głównym. Jeżeli ktoś by wiedział, że za 2-3 lata będzie robił bachanalia i że na pewno je zrobi, to może pracować 2-3 lata, żeby kogoś zaprosić, powiedzieć, że słuchaj, za 2 lata masz ten termin w Zielonej Górze, podpisać umowę, gdzie będzie na tyle duża kara umowna, jakby nie przyjechał, żeby nie mógł nie przyjechać i tak dalej. No niestety jeszcze, miejmy nadzieję, że jeszcze, część twórców jest dla nas poza zasięgiem, ale czasami uda się zaprosić kogoś wyjątkowego z zagranicy i w tym roku nam się udało i będziemy to ogłaszać wszystko na dniach. Już część gości jest ogłoszona, promocja zapraszamy na fanpage Bachanalia Fantastyczne na Facebooku oraz na stronę internetową bachanaliafantastyczne.pl, gdzie można kupić bilet, gdzie można kupić różne rodzaje akredytacji, bo można przyjść na jeden dzień, nie trzeba kupować na 3 dni, jeżeli ktoś ma taką ochotę. No i zapraszamy na pewno na piknik fantastyczny, gdzie część tych rzeczy, które są w środku, w budynkach, za paywallem, że tak powiem, będą dostępne i będzie też kupa innych atrakcji typowo rodzinnych, jak co roku zresztą.
1: A powiedz proszę, czy z racji rozmachu liczba miejsc, w których będą się odbywały Bachanalia Fantastyczne, będzie zwiększona? I proszę powiedz, jakie to są miejsca. Nie trzeba tutaj wchodzić szczegółowo w program, ale po prostu gdzie was będzie można zobaczyć.
0: Znaczy tak, no to może tak od początku. Jeżeli wszystko się uda, to Bachanalia Fantastyczne formalne otwarcie będą miały w czwartek na Deptaku. To na pewno będzie osobne ogłoszenie. Nie chcę mówić co i jak, bo tak, pracuję nad tym. No i od piątku, od 15:00 zapraszamy na kampus na Wojska Polskiego, na Uniwersytet Zielonogórski. Głównym budynkiem konwentowym pozostaje niezmiennie budynek A16 i tam będą się odbywać główne prelekcje, stoiska dużych wystawców i blog gier elektronicznych i blog gier bitewnych. W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się blok naukowy. I w budynku A20, znanym jako Titanic lub Neofilologicum, odbędzie się blok komiksowy, blok gier planszowych, blok RPG, dwie sale warsztatowe, dwie sale konkursowe i strefa małych wystawców. Także całość odbywa się na przestrzeni, mierzyliśmy 220 metrów od wejścia do wejścia kampusu B. Oczywiście akredytacja jest też możliwa na miejscu, w budynku A16 będzie akredytacja. Blok naukowy będzie też darmowy przez cały czas trwania konwentu, więc jakby ktoś miał ochotę po prostu przyjść, posłuchać naukowców i popularyzatorów nauki, co tam słychać w świecie, to zapraszamy. No i generalnie osoby do 12 roku życia wchodzą za darmo, pracownicy UZ-u i studenci też mają wejściówki w cenie, że tak powiem, legitymacji, także też zapraszamy. Generalnie wydaje mi się, że warto jest chociażby przyjść na ten piknik i zobaczyć, a nuż coś cię zainteresuje, bo to ciężko jest nawet sobie mi w tej chwili wyobrazić, ile rzeczy naraz będzie się działo. Co roku jest to trudno sobie wyobrazić, to jest nie do ogarnięcia, no ale w tym roku będzie jeszcze troszkę bardziej.
1: Dalej jesteś prezesem? Od czerwca, zdaje się?
0: Od 3 lat.
1: Tak, czyli od czerwca 2023, nie dopowiedziałem. No to dobra, to w takim razie, panie prezesie, Arkadiusz Aleks Sabański mówił i zapraszamy raz jeszcze na media Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra, Bachanaliów Fantastycznych, Skrzywienia Fabularnego, gdzie jeszcze?
0: Festiwalu Gier, mangi i anime.
1: No, trochę tego jest.
0: Tak. Generalnie, jak się wpisze ZKF Ad Astra w Google'a, to wyjdzie dosyć dużo rekordów. A jak ktoś jest zainteresowany konwentem, to może wpisać po prostu Polkon i też znajdzie.
2: SK 106,6.
3: Prawie 1200 ulic i każda ze swoją fraszką. To za sprawą nowego przewodnika po Zielonej Górze. Z przymrużeniem oka twórcą jest poeta Marek Jurgoński.
4: Jest to dosyć duży zbiór, masa ulic do Zielonogórskiej. Chciałam zapytać, jak taka inspiracja się zrodziła, no i jak długo ten proces trwał tworzenie?
5: Trudno tak odpowiedzieć bardzo króciuteńko, dlatego że po pierwsze inspiracja, ta pierwsza, bo ta jest najważniejsza, ten pierwszy taki impuls. I to nie zawsze dla samego autora jest takie oczywiste, skąd się to wzięło. Ale podejrzenia pewne mam, oczywiście. Od razu na początku, żebym nie zapomniał, powiem, że jedną z takich inspiracji bardzo istotnych była taki trochę bodziec, taki impuls ze strony wydawcy, wydawnictwa Serwis Informacyjny Infonet, no i zaangażowanie pana prezesa Zbigniewa Sinicy, który tutaj no bardzo, bardzo i pomógł i tak no też inspirował, poganiał trochę. Także tak to wyglądało. Natomiast no, myślę, że to w sumie chyba wcześniej gdzieś tam się urodziło. Opowiem pani taką krótką historyjkę, bo to chodzi o ulicę, więc tak, skąd to mogło się wziąć? Jest to bardzo prawdopodobne. Moja siostra Małgosia i mój szwagier Krzysztof mieszkają bardzo blisko Wolsztyna. Wolsztyn to jest takie małe miasteczko, znane właściwie chyba z powodu jednej postaci, ale bardzo takiej znaczącej, mianowicie Roberta Kocha. Główna ulica tam jest właśnie Roberta Kocha. No i to jest chyba taka cecha satyryka, że idzie sobie taką ulicą Roberta Kocha i sobie tak patrzy na te tabliczki i mówi tak, i sobie mówi i myśli tak, Roberta Kocha. Kurczę, no dobrze kocha, ale kto? To już jest takie spojrzenie na ten wyraz od wielu stron, że to może być też czasownik, że Roberta kocha ktoś, nie wiadomo kto, fajnie to brzmi, można Robertowi zazdrościć, może Marka też ktoś kocha w tym Wolsztynie. Takie to są jakieś dziwne, nie zawsze wytłumaczalne te początki, te inspiracje, te pierwsze takie bodźce, te pierwsze impulsy. To nie jest do końca do zracjonalizowania, na pewno, ale bardzo te genezy są ciekawe też dla mnie samego. Jak pani, wiedziałem, że pani tutaj, że się spotkamy, to tak mówię, kurczę, jak ja odpowiem na pytanie, skąd się to wzięło? Muszę tutaj, no bo nie chcę mówić byle czego, chcę, żeby to jakieś tam miało pokrycie w faktach, no ale też, żeby to było takie, no takie trochę jak gdyby pomagające zrozumieć kogoś, kto to satyryczne spojrzenie w ogóle ma na wszystko. Bo jak się ma takie spojrzenie, to na wszystko jakoś tak się patrzy, powiedziałbym, wielostronnie. Nie tylko jako nazwisko wyraz, ale też jako czasownik. I to jest, nawiasem mówiąc, pani zawód, przynajmniej moim zdaniem, jest bardzo podobny do fraszki. Dlatego, że fraszka to jest coś, co musi po pierwsze szybko reagować, krótko reagować, tak intensywnie reagować, bardzo dobrze, jeśli z humorem jakoś reagować tam, gdzie się da, no bo nie wszędzie się da z humorem. Ale ta szybkość reakcji, ta też zwięzłość tego dziennikarskiego materiału, bo to nie może być rozwleczone, nie może być jakieś tam, że tak powiem, gadanina taka sobie tam. Więc pani zawód, no gdybym miał porównać do jakiegokolwiek gatunku literackiego, to zdecydowanie fraszka.
4: Trudno się nie zgodzić, prawda?
5: Tak.
4: Dokładnie.
5: Tak. To tyle. No, powiem jeszcze, że sam ten mój początek pisania to też była fraszka, bo ja się trochę interesuję i zajmuję w sensie także uprawiania sportem. Bo też ojciec czytał Przegląd Sportowy, który ogłosił konkurs na fraszkę sportową. No więc ja miałem wtedy bardzo mało lat. Jeszcze mniej niż pani teraz. Jeszcze mniej. No wziąłem w tym udział. Zostałem jako 14-latek laureatem. Nagroną było opublikowanie tego, więc mój debiut jak gdyby też to była fraszka. Mogę nawet powiedzieć, jeśli to będzie stosowne, tak. Ale to jest taka bardzo zabawna, to jest taka sobie zabawa słowem, no ale, więc to było tak, to miało tytuł, Telegram, a też była taka, musiała być tematyka sportowa oczywiście. Zapasy skrzętnie robię od marca do października, proszę o dyplom zapaśnika, wiewiórka. No i to się spodobało. Byłem bardzo, bardzo dumny, bo no, dla dzieciaka coś takiego w takim piśmie. To pismo miało wtedy największy nakład z wszystkich pism w Polsce. Także takie były te początki. Mówię o tym nie z jakiegoś innego powodu, tylko bo to też jakoś wyjaśnia. Ta wiewiórka może we mnie tak jak w dziupli siedzieć do tej pory i swoje robić. sprawiać, że ja tej fraszki nie porzucam, bo nie porzucam, przez wiele, wiele lat uprawiam. Brałem udział w wielu i konkursach, i no i wiele razy udawało mi się odnosić tam na tych konkursach sukcesy fraszkopisarskie. No, także to jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Ja, gdyby ktoś mnie zapytał tak, słuchaj, ja chcę pisać, co ja tu mam robić? Ja mówię tak, wiesz co, napisz mi ze 2-3 fraszki. A potem może ty napiszesz Iliadę, Odyseję. Ale na razie napisz fraszki. Bo to już dużo mówi. Tam jest ta istota pisania.
4: Ale to się wydaje takie proste, można pomyśleć.
5: Tak. I to jest, w tym jest cała, bardzo trafnie pani to zauważyła, że wydaje się to bardzo proste, bardzo łatwe, takie, no, każdemu właściwie dostępne, wystarczy tylko tam trochę, powiedzmy, obserwacji, poczucia humoru, jakiegoś tam poczucia rymu, rytmu, no i właściwie fraszka gotowa. Tylko że cechą w ogóle poezji, w ogóle dobrej, ja bym powiedział nawet, że nie znam się na wszystkich rodzajach sztuki, ale wydaje mi się, że w ogóle cechą tych utworów czy dzieł sztuki dobrych, wybitnych jest prostota. Prostota. Oczywiście jak najdalsza od prostactwa, ale prostota, za którą często kryje się właśnie i nawet no, czasem ciężka praca. W moim przypadku nie, to mi przychodzi łatwo. Ja to pisałem, bo pytała pani, ile to trwało. W sumie myślę, że nie trwało to na pewno nie dłużej niż 5 miesięcy. Co jak na no, 1200 utworów, to jest rzeczywiście bardzo krótko. No ale coś takiego nie męczy. A nawet powiem pani, że nie tylko nie męczy, ale odpręża. Moim zdaniem walnięcie sobie dziennie takich 5-10 fraszek odpręża naprawdę wspaniale.
4: Ale to też pan jest zielonogórzaninem, to na pewno tak. Ułatwiło gdzieś to postrzeganie.
5: Bardzo ułatwiło, bardzo. Myślę, że bo ten element patriotyczny tutaj jest bardzo istotny. Może to nie jest taka cecha w przypadku fraszki obowiązkowa, ale tutaj, jeśli pisałem o moim mieście, to ten wątek, no nie lubię wielkich słów, ale nawet powiedziałbym, no miłości do tego miasta, no bo tu nie ma się czego chyba wstydzić. Odegrał też taką rolę i inspirującą, i taką też jak gdyby napędzającą. Taka wewnętrzna jakaś siła też pewnie z tego uczucia się brała. Na pewno.
4: A jak taki proces wyglądał? Czy pan nieraz musiał gdzieś tam przejść się taką ulicą, żeby tych ludzi uchwycić, widoki i tak dalej?
5: Wie pani, nie zawsze. Nie jest to konieczne. Czasem to może pomóc. Szczególnie wtedy, kiedy jest tam coś szczególnego, coś charakterystycznego na tej ulicy, czy ktoś na przykład znany tam mieszkał i akurat chce, no powiedzmy tak sobie troszkę wyobrazić jego wyobraźnię, wyobrazić jego wyobraźnię. Także natomiast obowiązkowy to nie było dla mnie. Wiem, że jest taka ulica, dlatego że fraszka jest to też czasem, tylko, no nie chcę powiedzieć pusta, ale w zasadzie to by była chyba trochę prawda. Trochę pusta gra słów, ale zgrabna. Taka, że tak powiemy, no czasem, nie wiem, chwytająca za serce, czy za, nie wiem, wywołująca jakiś nawet śmiech czy uśmiech.
4: To coś musi być.
5: To coś, tak.
2: SK 106,6.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy o 14:45. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko. 17 minut po 9 to jest Radio SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny. I to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał diamentowej ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów. Bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie. Żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK. Za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znajdę.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit, kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cicho, sza, już teraz.

0: nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć? Albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? A mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Zbierz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9:17, sobota, 8:16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalonej Swaley w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie ogromniaste zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie, się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: samba.
1: Reklama.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie. Żary na czasie.
3: W Zielonej Górze ruszają winobraniowe spotkania teatralne. Dziś jedna propozycja, ale w takiej podwójnej formie, bo dwa razy wystawiony będzie spektakl. Genialny pomysł. Ilu sobowtórów może pomieścić się w jednym domu i w jednej farsie? Takie pytanie zadają twórcy tego spektaklu, Teatr Kapitol Warszawa. A to wszystko do zobaczenia w Lubuskim Teatrze.
4: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
5: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
6: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
5: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek, to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK, a ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie. Nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków i to będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to. I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizorem.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak sobota to?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Polska 106.6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych, i wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę, odzywajcie się do Eski, po 11 bilety powędrują do kogoś z was.
2: Radio SK. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.
12: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
13: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
12: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
14: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Jimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
15: Bliska, rzućcie te bilety.
14: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie do wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć,
0: ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na SK-owym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą
0: rozumiem
1: studentkę.
0: Były jakieś tam imprezki studenckie, paktofonika, PZ i te sprawy, ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo, będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się
0: nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leźcie, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bon w Radiu SK to są hity na czasie, a teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery i teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, to Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6,

0: nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I po reklamie.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie. H w Radio SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia. Więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego, co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
17: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: I po reklamie.
4: Żary na czasie.
6: Sobota, więc zaprasza do siebie Kino Pionier. Dziś 3 seanse. Pucio kocha zwierzaki. Animacja. Jak bardzo kocha, no to się można przekonać o 16.30. Oczywiście animacja z dubbingiem. Gwiazdozbiór psa. To o godzinie 17.30. Przepraszam, film Ridleya Scotta. A Bogaci i Martwi o 19.45.
3: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
0: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
5: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
3: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
9: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie, już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. I ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem, kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk, cześć. Jestem.

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności. No i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę. A tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Ej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca upalne lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Macnown w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosówki i za chwilę gram kolejny hit na czasie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media

0: Pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: I po reklamie.

0: cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza, ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Na Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
2: I po reklamie.
10: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buskowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
11: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
10: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
12: A ja Was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z Hitami na Czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym, co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąca nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem?
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Cedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lily Wood, The Freaky Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Sedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej.
4: Jeszcze

0: noc mixują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: I po reklamie.

0: Alex Moren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawił się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: Ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Żary na czasie.
15: Zielona Góra już się bawi, bo trwa winobranie, a skoro winobranie, no to winobraniowe spotkania teatralne również. Kto wie, może jeszcze zdążycie na 16 na genialny pomysł Teatru Kapitol Warszawa. Jeśli nie, no to o godzinie 19 stołeczny teatr wystąpi z taką ciekawą komedią, a jutro tajemnica 16 piętra Agencji Teatralnej Przemysława Galanta.
16: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
17: Burzą tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
16: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego, będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
18: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu, czyło to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w Esce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę w Esce.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest sobota ze skał. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą, dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światło w dotplay.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Jak sobota to?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Post Malone i Sway Lee Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu?

0: Reklama.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
7: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito. Twój dom. Twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zenowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi eskową gorącą dwudziestką numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Jimka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę. A tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień i Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Sosa hit. Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 1-8L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Goldust, to titul tako hitu. A na králiko Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, a to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów. W kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
10: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start. Za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SK.pl możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. No i przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.
18: Żary na czasie.
19: Kilka propozycji stand-upowych w Zielonej Górze, na przykład w Kawonie wystąpi Tomasz Boras, a dzień później w piwnicy Teatru Cztery Kąty Tomek Kołecki w programie Wuja z USA, ale również w Żarach parę stand-upów. Kasia Piasecka w Żarskim Domu Kultury 12 września, a 27 września w programie Wehikuł Czasu Rafał Rutkowski.
20: Muzyką się żyje.
21: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
22: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
21: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na Was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Somber będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Somber najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla Was wielkie hity. Duke Dumont, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale... ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to w Radiu SK. 26 minut do 17, to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Hej, ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka. Oho. Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18:00, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Skowa koszulka i magazyn SK Story leci do ciebie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy, to jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
18: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
19: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
18: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
19: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
17: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas, nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
19: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
18: robić. Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
17: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie też Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: to Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17 i za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jeden, jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj się! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Zaczynają się w SC.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. No to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota z Eską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie, tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sonita i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, no i w piątki też, między 14 a 17. Wpadajcie na Instagrameski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w państwa miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światło w dotplay.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Znowu niespodzianka.

Rima Bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to HVSC. No i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: I po reklamie.
25: Żary na czasie.
26: W Zielonej Górze trwają winobraniowe spotkania teatralne. Opiekunka na zabój Teatru Kamienica to 13 września. Dzień wcześniej tango Teatru Osterwy w Gorzowie. Mamy również coś jutro. Tajemnica 16 piętra Agencji Teatralnej Przemysława Galanta. No a o godzinie 19, kto wie, może ktoś zdąży. Genialny pomysł Teatru Kapitol Warszawa.
27: Muzyką się żyje.
0: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy bracia Kacperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Taurun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledcat.
2: Impreska! Impreska! Impreska!
0: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu Łezka, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przejeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże, sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z Eską, to tylko zyskujecie, bo...
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was, co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave All Night.

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miały być delikatne takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła, i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim, gdzie, co i jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod ten wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżenie brzuchem do góry, dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem, przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Rudimental i Kali Telemann w sobotniej imprezie w Radiu SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radiu SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? W końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wparła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotrwa do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to moje skowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba i tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy. Teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum, w Szczecinku.
13: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
14: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
13: Warto było.
14: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
12: Kuba i Kuba przez te wakacje były z hitem z tygodnia lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, które gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bob. Podium zamyka Sombre z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca 20 czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Michu gorącą zaczyna wcześniej w każdy piątek o godzinie 17.
15: Impreza.
12: My teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Openerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej 20 w tej godzinie Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Rafał Adamczak, witajcie.
16: No.

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sompr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam my, za jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12 to 12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims. Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, by nawet Aga napisała tak w SMS-ie. Myślę, że nagroda z SK to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo SK w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to odciwała długo włosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana Chihuahua, ukochana Sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIWY, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi. Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Łodzi i Sosnowcu. A wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Radio SK. Autopromocja. Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Mitsuyo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chyla, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. Kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem, nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie?
1: Ciemność, ciemność, widzicie ciemność? Dzień nam się skraca.
0: No dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz tam pędzi, a muzycznie w Radiu Łezka w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina, to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni, za tydzień w Warszawie na Bemowie. Możecie tam z nami być.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Żary na czasie.
9: Sprawdzamy, co ciekawego i ważnego dzieje się w naszym mieście. Rafał Rutkowski, stand-uper, wystąpi 27 września w Żarskim Domu Kultury. W tym samym miejscu 12 września Kasia Piasecka w programie Bagus. Filharmonia Zielonogórska zaprasza do siebie 12 września. Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka, ale w tym samym miejscu kilka innych ciekawych wydarzeń. Między innymi kabaret Ani Mru Mru 13 września.
10: Muzyką się żyje.
11: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków, to na przykład We Are The Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
12: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
11: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Podajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie rap 20 gramy w Estę w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi Dzimek z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze.
13: Impreska. Impreska. Impreska. Eska.
11: Eska. Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie! Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem. La la la. Zawsze na to wchodzę. Wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy. Hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfields w czasie totalnej ulewy, obydwania chmury, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie. Bardzo im się podobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Swae Lee, Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatni i taka głosówka wpadła na naszego messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka, skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża i idziecie za tydzień na wymowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić, jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

Lato byśmy przedłużali, weekend byśmy przedłużali. A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie, po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: Stary na czasie.
1: Kabaret Ani Mru Mru wystąpi w Zielonogórskiej Filharmonii 13 września o godzinie 16:19 w programie najnowszym Mniej Więcej. W zasadzie warto dodać, że Filharmonia to będzie też gościła Cezarego Żaka i jego grupę aktorów. 12 września spektakl Pułapka, również podwójnie grany, bo pierwszy spektakl o 16, a drugi o godzinie 19.
2: Muzyką się żyje.
3: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanic. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery. Zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
4: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
3: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story.sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w Esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez Końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Kontrolujemy sytuację, Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo Ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Bonnie M, a później Ale Farben i May Stevens. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Shabuzi, Mars Young Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta Sanach to jest co? Dopiero co dała nam numer Kapitan, proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanach na stadionie, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie i bardzo dobrze, bo do tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

Taki SMS pod 664-402-302 przyszedł, jak sobota, wieczór to cel tylko jeden, położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można, no szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczeka się możecie, to babce, taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chapel Rony, Good Luck Babe w Radiu USK w sobotniej imprezie. To są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na SK.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Krościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sonita i Krościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, MJ Daily, Daily Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki. Dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive.